0: ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio S. Radio S.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na co.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio SK.

0: program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: W Żarach rano dominować będą chmury, a temperatura wyniesie około 15 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, po południu pogoda się poprawi. Słońce wyjdzie zza chmur, a termometry pokażą aż 24 stopnie. Idealnie na relaks na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Dokładnie 6. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział, że ataki będą kontynuowane, dopóki Teheran nie przestanie atakować statków handlowych próbujących przepłynąć przez ciśninę Ormuz. Formalnie cały czas obowiązuje tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni. A w życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd chce w ten sposób walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy będą mogli wydać polecenie zmiany umowy, a jeśli to się nie stanie, to śmieciówka może zostać odgórnie zmieniona w umowę o pracę. Pomysł dobry, gorzej z wykonaniem, ocenia Grzegorz Kuliś, ekspert rynku pracy z Business Center Club.
3: Jeżeli mamy zrównać stosunek pracy, umowy zlecenia i umowy o dzieło do jednej formy zatrudnienia strategicznie i rozróżnić je z B2B, no to niestety powinniśmy uelastycznić i obniżyć koszty tychże umów. To byłaby właściwa droga dla rynku pracy.
2: No, inspekcja pracy będzie mogła weryfikować umowy przy okazji każdej innej kontroli. Wyniki podobne do tych z ubiegłego roku. Maturzyści poznali wyniki swoich egzaminów. Ci, których zapytaliśmy, są z nich zadowoleni.
4: Polski 53%, nie więcej, nie mniej, nie oczekiwałem. Język obcy 98% i matematyka 80%. Jestem satysfakcjonowany wynikami.
5: Tak, na moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
2: Na matury zaliczyło nieco ponad 81% zdających. Ci, którzy nie poradzili sobie z jednym z testów, będą mogli do niego przystąpić ponownie 24 i 25 sierpnia.
6: Jankę, i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Dzisiaj czwarteczek. Muszę wam powiedzieć, że ja już naprawdę zaczynam myśleć o weekendzie.
9: I bardzo dobrze, bo czwartek to za kwadrans piątek, proszę
8: ty,
9: pana.
8: O czym ty myślisz teraz, mój drogi?
9: Tego nie mogę powiedzieć niestety.
8: To może wy powiecie, o czym myślicie dzisiaj w czwartek z samego rana. Człowiek otwiera oczy, otwiera mózg i o czymś myśli.
9: Myślimy, więc jesteśmy. Pomyślałem jeszcze o kawie, no ale to już klasyka, prawda?
8: Oczywiście. 664-402-302 i ta kawa to na Messengera, proszę ją wylać. Just a

0: Widzę, że jedziesz na dwa kubki dzisiaj z samego rana.
1: Kawa czy herbata?
2: Tak.
0: Bardzo dobrze. No dobra, okej. 8 minut po godzinie 6 Radio Jacka w czwartek, 9 lipca.
1: Przemyślenia poranne. Każdy ma coś w głowie. Nawet jak tam nic nie ma, to na pewno coś jeszcze da się wyskrobać z samego dna, tak pod czaszką. Jakieś gdzieś myśli są na pewno.
0: Ktoś tam. Oczywiście odzywajcie się, czekamy na naszym eskowym messengerze. Halo, messenger.
3: Dzień dobry, witam Eskę. Odnośnie pytania, co robić, to ja sobie tak myślę, co by tu robić, żeby nic nie robić, a zarobić. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo proszę.
0: No i pracodawca usłyszał po głosie tego pana.
1: O.
0: No i monitoring dzisiaj będzie na pana.
1: Fajnie by było mieć taką pracę, że nic nie trzeba robić i da się coś zarobić jednak, no.
0: Żeby się nie narobić przy okazji jeszcze.
1: Niektórzy o radiu tak mówią, wy tam do przychodzicie, tylko coś...
0: pogadacie.
1: No, tak, 3 godziny, 4 i do domu i zarobią.
0: To jest takie proste, bo też kawę pijemy, proszę pana.
1: I herbatę, przypominam. Dwie rzeczy naraz. A to co z tym myśleniem, co?
4: Lekarz kazał myśleć pozytywnie. Jankes i Wiktor.
1: Ja myślę, że Messenger jest dobrym rozwiązaniem. Tam jest mikrofon, tam się człowiek nagrywa, gada.

0: poranne rasowanie.
1: Dzień dobry raz jeszcze, witamy oczywiście w czwartek, jest z nami pani Jadzia, dzień dobry.
2: Czekaj, Jadzia, do włączonego
1: razie,
2: się lepiej mówi, patrz, uwaga.
1: Na razie była w chórkach, a teraz będzie już tutaj na pierwszym mikrofonie.
2: Mikrofon włączam za 3, 2, 1, włączony.
0: Dzień dobry.
1: No. Dzień dobry.
0: Specjalnie go nie włączyliście.
1: Ale nie no, z tyłu, chcieliśmy sprawdzić, jak brzmisz z tyłu, też dobrze.
2: Jak brzmisz z playbacku, bo o tym jest pierwsza wiadomość.
1: No właśnie, Skolim przekonuje, artysta Skolim, tak się nazywa.
2: Oficjalnie powiedział całemu światu, że on nie śpiewa na tych swoich koncertach z playbacku.
1: Zawsze na żywo, naprawdę, jeśli nawet nie śpiewa, to i tak śpiewa, ale śpiewa, zawsze śpiewa.
2: Ciekawa ciekawostka, że powiedział to w YouTube'owym programie u syna Karola Nawrockiego.
1: Tak, właśnie.
2: I on to ma swojego YouTube'a i zaprosił tam Skolima.
1: I tam zaśpiewał też live.
2: Tak.
1: Dokładnie.
2: Jadziu, jakbyś mogła ocenić?
0: Naturalnie bardzo sztuczny.
1: Naturalnie bardzo sztuczny. Dziękujemy pięknie. No bo tutaj był z tym takim, jak to się nazywa?
3: Audio

0: Które wymieniły sobie nosy. Uwaga, Iwona Pawłowicz, nowy nosek. Ma Fashion, też nowy nosek. I Monika Goździalska, kimkolwiek jest, też nowy nosek.
1: Dobrze.
2: Większość gwiazd operuje sobie nosy, albo piersi, albo zęby, a powinni głowy.
3: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
1: Nie no, niektórzy zabrali się już za głowy, a dokładnie za włosy na głowie. No. Znaczy, jak nie mają, to też...
2: No, ale to też się przeszczepia.
0: Pod włosami to jest najważniejsze, co tam jest.
2: Tak.

0: Eben przypomina, że życie boli, hurts.
1: Trochę tak, rzeczywiście. Ale nie boli, jak się przechadzamy teraz przez plażę nad morzem.
0: To jest podobno najlepszy moment. Teraz, właśnie o 6.25, żeby po tych nocnych sztormach, wiatrach, falach, pójść, słuchajcie, pokopać trochę w piachu i znaleźć bursztynek.
1: To prawda, człowiek wychodzi z domu biedny, a wraca bogaty.
0: Naprawdę, eksperci przypominają, że te pogodowe zawirowania na plażach mają swoje plusy, można wzbogacić się o parę fajnych bursztynów.
1: Rzeczywiście mnóstwo ponoć bursztynów, o której my kończymy?
0: No, 10.00, to już proszę, wszystko będzie wyzbierane.
1: Tak? No, nie, no proszę do nas troszkę zostawić też, no.
0: Dla tych, którzy z koszyczkiem wychodzą teraz z domu, uwaga, na słuchawki. Bursztyn!

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
8: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Dziś w Żarach będzie chłodno, bo termometry pokażą 16 kresek, ale niebo niemal bez chmur. Po południu zrobi się cieplej, bo aż do 24 stopni. Na drogach poranek w pełni, a ruch się zagęszcza. Uważajcie na wzmożony ruch, szczególnie w centrum miasta.
13: Sponsorem programu był Decathlon.
15: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych na obecnym poziomie, są od marca. Według ekonomistów w tym roku nic nie wskazuje na to, by doszło do ich obniżki. Szansa na to może pojawić się dopiero w przyszłym roku. A z wyjątkową pamiątką wyjechali światowi przywódcy z Ankary. W tureckiej stolicy zakończył się szczyt NATO. Gospodarzem był prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, który każdemu z prezydentów i premierów wręczył rewolwer z wygrawerowanym nazwiskiem oraz amunicję.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
17: SK Sport News.
15: Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. To spotkanie trwa. Sprawdzamy, co dzieje się w hali w Osace. No i przed chwilą zakończył się pierwszy set. Amerykanki wygrały 25-20. A przypomnę, że po wczorajszej porażce z Turcją biało-czerwone spadły na piąte miejsce w tabeli. Szybka reakcja po decyzji MKOL-u. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła rosyjskich siatkarzy do międzynarodowej rywalizacji światowego rankingu. FIVB jeszcze nie podjęła decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem. Nie podano także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział.
18: No niech przyjadą tutaj na imprezę.
16: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Jan, Ankes, Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
20: Zwróciłem ci, zrobiłem sobie też herbatę w drugą rękę.
18: Powiedz,
20: w jednej kula?
18: Łyk herbaty, łyk kawy i tak na zmianę.
20: Dokładnie.
18: No jak człowiek jest niezdecydowany i nie wie co chce, to chce wszystko naraz. Jakie macie poranne przemyślenia? O czym myślicie w czwartek od rana?
21: Myślę, więc jestem. I ślad po nim zaginął.
20: Poznałeś po głosie, kto to był? Paulo Coelho.
18: Naprawdę?
20: To był on, tak, to był Paulo, tak. The girl in your dream.

0: Roxy i White 2115. Oni razem, że Kevin pozwolił, że ją puścił do nich, do chłopaków?
1: No na chwilkę to wiesz, takie może wypożyczenie na sekundkę i wiesz, no.
0: Ciekawe, czy stał z boku i...
1: Pewnie tak.
0: I see you.
2: 21 minut i będzie z nami godzina 7. O czym myślicie z samego rana w czwartek 9 lipca?
3: Ja mam takie przemyślenie z rana, co jest największą motywacją do wstania o tej godzinie.
0: Pieniądze.
3: Mianowicie jest to pęcherz.
0: A, też na P.
2: Jedno słowo. Ważne.
4: Kama. Kama. I Wiktor.
2: P, później jest R, S, T, U. Urodziny za chwilę u nas.
4: Autopromocja.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
5: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: No jaka Ela? To przecież nie, to nie Ela, to Karolina.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
0: birthday to you. Karolina!
2: Eska budzi w urodziny.
0: A nie Umbrella Ela, Ela, Ela. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Karolina urodzinowo. Witamy serdecznie, brawo! Niech cała Polska wie, że to właśnie dzisiaj twoje święto.
3: Karolcia, no i co ty na to, dziewczyno?
4: No. No jejku, no dziękuję bardzo, nie spodziewałam
3: się. Wszyscy przyszli do ciebie z samego rana, cała Polska, i bardzo dobrze, będziemy świętować.
0: Czy ty poczułaś się jakoś inaczej, jakoś lepiej? Czy to jest tak, że otworzyłaś oczy i mówisz, kurde, tak samo jak wczoraj, nic się nie zmieniło?
4: Nie no, oczywiście, że tak.
3: W sensie, że to tak samo, czy nie?
4: Nie no, wiadomo, zupełnie inaczej.
0: To jest tak zwane, tak zwane oczko. Nie wiem, czy możemy to ujawniać, no, jak już zacząłem,
3: no, oczko to ujawnić. No, ale... jak jest oczko, to wiadomo, że się człowiek chwali na lewo i prawo. No.
0: 21. No,
3: przecież to... 21.
0: Ci, co chodzą do kasyn, wiedzą, że 21 to jest bardzo szczęśliwa liczba. No.
3: I że co to znaczy 21 w kasynie?
0: No jakiś blackjack, tak?
3: A, coś, w tym jackpot,
0: karciano. No, 21, no, to już jest taka magiczna barierka. No.
3: Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Pochwal się, może kogoś zainspirujesz przy okazji?
4: Jako, że kończę 21 lat, planuję przebiec 21 kilometrów.
0: Brawo!
3: Ale dzisiaj, dzisiaj?
4: No dzisiaj, dzisiaj.
0: Ale to jeszcze przed imprezą urodzinową, tak?
4: Tak, tak, jeszcze z rana.
0: A potem po takim,
4: nie jest tak gorąco.
0: Po takim bieganiu to się człowiek musi nawodnić. No,
3: no i dobrze, no to mamy. Dokładnie mamy tak. Zapas oryginalnego soku dla ciebie. Mamy. Tak to się właśnie nazywa.
0: Dorzucimy jeszcze stówkę. No, drobne wydatki.
4: Dziękuję bardzo.
3: Na jakąś fajną jagodziankę do tego soku.
0: To jest.
3: Coś do jedzonka, coś do picia i bardzo dobrze. Karolinko, wszystkiego fajnego oczywiście. Słuchaj, dostaliśmy informację o tym, że masz urodziny od twojego...
0: Od...
3: Taty. Tatów.
0: Czekaj, moja ukochana córka. To albo no, mama,
3: taty.
0: Albo tata.
3: Tata,
0: no.
3: Tata, no. Tata, mama. Mama, tata. Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście. Baw się dobrze, fajnego biegania życzymy. Będziemy oczywiście trzymać kciuki i wszystko. No i co? No i tyle, no.
4: No już. No. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Mua. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: A teraz Łogień!

0: Za chwilę siódma, za chwilę Marcin Procki przyjdzie i w newsach powie na zdrówko.
1: Rzeczywiście, to bądźmy gotowi na tę sytuację. Będzie o ochronie zdrowia i nie tylko oczywiście, bo i dmucha, i zdrowie, i to inne.
0: No. Trzymajcie się głośników.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
6: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
7: Prażynki przysnacki o smaku bekonu
6: oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Uczta dla fanów prażynek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
17: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
18: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
19: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Ruch na ulicach Żarów jest teraz dość intensywny, co może wydłużyć czas dojazdu do pracy. Co z pogodą? Dziś będzie chłodno, z temperaturą około 16 kresek i lekkim zachmurzeniem. Po południu zrobi się cieplej i słoneczniej, osiągając 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Punktualnie 7 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. To ma zatrzymać patologię. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, a to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wśród zaproponowanych zmian jest przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
3: Do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobirańska-Grenda. Inne zmiany to na przykład egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: A pacjenci natomiast mają odczuć wprowadzenie e-rejestracji i e-kolejki. W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Władymirem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
4: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
2: A to była ważna i potrzebna rozmowa, ocenił ukraiński prezydent. Gwałtowna pogoda nie odpuszcza. Wczoraj wichury przechodziły przez Pomorze, a na ponad 140 kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli.
5: Jest trochę niebezpiecznie.
6: Widać, że trzeba mieć respekt, niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
2: A dziś wiatr już słabszy, ale w północno-wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed burzami z silnym deszczem.
7: I Wiktor w Radiu SK.
8: Witamy, zapraszamy do tańca w czwartek 9 lipca.
9: To jest idealny dzień na poranne przemyślenia.
10: Siema, wiecie co? Dzisiaj bardzo nie chciało mi się wstać. A moje przemyślenie, siedząc przy kawie, to ten cholerny budzik. Znienawidzony chyba najbardziej na świecie przez wszystkich, a każdy go ustawia każdego dnia.
9: Budzikom śmierć! Budzikom śmierć!
8: Ale jest na to rozwiązanie, trzeba mieć ładny dźwięk po prostu jako budzik, no i tyle, wtedy jest troszkę lżej.
9: Na przykład głos tych panów. O.

0: Gratulujemy, od samego rana z Dua Lipą, 8 minut po godzinie 7.
1: Nie wiem, czy byłeś ostatnio w M-Obywatelu swoim w telefonie.
0: Wiesz co, byłem, sprawdzałem ilość punktów karnych.
1: Aha.
0: Zero.
1: To teraz masz jeszcze jedną możliwość. Możesz się wykazać jako sygnalista, słuchaj. To się tak ładnie nazywa w Nowej Polsce funkcja donosiciela.
0: W sensie mogę sobie donieść na kogoś coś naprawdę?
1: Aha.
0: Ale a gdzie to leci? Chodzisz tam do centrali, do bazy, tak?
1: Na razie to jest możliwość taka, że do sanepidu możesz się zgłosić. Jak na przykład dostaniesz nad morzem niedobrą rybkę, albo się okaże, że gdzieś
0: też
1: szambo wybiło, albo że sąsiad wyrzuca śmieci tam, gdzie nie trzeba, to cyk mu fotkę i do sanepidu. I leci.
2: Kogoś nie lubisz, to też.
0: To wszystko w aplikacji M-Obywatel.
1: Tak, jest taka funkcja. I tak sobie pomyśleliśmy, że przecież na nikogo się tak dobrze nie donosi, jak na własną rodzinę, prawda?
0: W sensie, idźmy dalej, a to my jesteśmy dzisiaj, my, Radio SK, jesteśmy waszym M-Obywatelem.
1: Tak jest, zbieramy wszystkie donosy. Coś się stało takiego, co możecie zgłosić przez radio, puścić dalej. Oczywiście zapewniamy pełną anonimowość.
0: Ach, pięknie, no oczywiście.
1: A może na kolegów z pracy też można coś donieść?
0: Na kolegów. Na koleżanki, na coś, na kogoś, najlepiej na bliskie osoby, które się ucieszą, że usłyszały się w Radiu SK.
1: Oficjalnie otwieramy skrzynkę dla sygnalistów łamane przez donosicieli. Jeżeli ktoś coś tego, to no tak, to jest Messenger Eski i tam można złapać za mikrofon. Radio SK. To ja może zacznę?
0: Już?
1: U nas w studiu jest kanapa i ona z jednej strony jest troszkę pobrudzona.
0: Ola Kot była ostatnio u nas.
1: Ja nic nie sugeruję,

0: Radio SK, 19 minut po godzinie 7, to już?
1: To już, koszuleczka Eski, przepiękna, z napisem cześć. Można zobaczyć u nas na Insta, jak ładnie w tych koszulkach wyglądały i Ola Kot, i Kasia Węsierska. A do tego lipcowe wydanie magazynu SK Story, to do wzięcia.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Zapraszamy, oczywiście 6644023302. Kto dzisiaj pierwszy? No i zobaczymy, trzeba dojechać do siódmego pytania. Jak zwykle prawidłowo na to pytanie odpowiedzieć i nagrody, prezenty są wasze.
1: Brzmi łatwo, no ale praktyka jest, wiemy jaka jest. Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jesteśmy, halo.
3: Dzień dobry.
1: Pierwszy.
0: Dzień dobry, lecimy oczywiście. Wchodzimy do namiotu
1: i pytamy, co to jest karimata?
3: Do spania.
1: Ale co do spania? Co do spania? Całe życie jest do spania.
0: Halo? Ktoś słuchacz jakby nie ten.
1: No, uwaga, profesjonalna odpowiedź. To lekka mata z pianki lub tworzywa sztucznego, która służy przede wszystkim jako skuteczna izolacja termiczna od zimnego i wilgotnego podłoża. Kropka.
0: Bardzo dobrze, w skrócie, dzięki łóżko. Dziękujemy, oczywiście druga osoba. Halo, dzień dobry, halo, tu SK.
4: Halo.
2: Drugie.
0: Dzień dobry. Uwielbiamy wasze zestawy głośno mówiące, które nas za bardzo nie słyszą, no ale spróbujmy dalej. Drugie.
1: Podaj trzy owoce, które mają pestkę.
4: Jabłko, gruszka, arbuz.
0: Ledwo z tym arbuzem, ale się udało.
1: Moja mama zjada te pestki od arbuza, mówi, że to jak orzeszki ziemne smakuje, jak się dobrze pogryzie. No, ale ja mam dziwną mamę. Trzecie.
0: Uwaga, no to takie trudne trochę. Ile razy ludzie byli na Księżycu? Odpowiadamy czy nie?
4: Raz.
0: A nie.
1: Niestety.
0: Nawet sześć.
5: Raz
0: ludzie
5: na
0: lądowali.
5: Księżycu to nie...
0: To nie co?
5: To nie kosmonauta.
0: Rzeczywiście, słuchajcie, nie. No, ludzie lądowali na Księżycu 6 razy. Wszystkie te wyprawy odbyły się w ramach amerykańskiego programu Apollo.
1: Co ty gadasz? Przecież w ogóle ani razu nie byli. To w studiu filmowym kręcili. Przecież to wszyscy wiedzą, że tego nie było nigdy.
0: Ale coś policzył i powiedział 6. Więc tego się trzymamy, co jest w sieci. Dziękujemy pięknie, oczywiście zapraszamy kolejną osobę. I my zatrzymaliśmy się na czwartym pytaniu.
6: Halo.
0: Dzień dobry, cześć. Ile miesięcy ma rok przestępny?
6: Jak każdy, całe 12.
1: Dobrze. I uwaga, piąte. Na jaki kraj tym razem obraził się Donald Trump?
0: Ale wczoraj był wysyp, no.
1: Uwaga, a
6: tu...
1: Turcja, Hiszpania czy Polska?
6: Na Hiszpanię, na pewno Hiszpanię.
1: Dobrze.
7: Nie wiem, w ogóle z Hiszpanami nie chcemy handlować, nic, zero. To jest absolutnie. Hiszpania to jest fatalny partner w NATO. Ja w ogóle nie chcę z nimi się znać.
0: Słuchajcie, wczoraj to był dzień Trumpa, wczoraj rzeczywiście środa, 8 lipca. No dobra, okej.
2: Szóste.
0: Uwaga, szóste pytanie.
1: Jak się mówi, przyszłem czy przyszedłem?
6: Miałem blisko, więc przyszedłem.
1: Dokładnie, jak idę z daleka, to przyszłem. Pamiętajcie o tej zasadzie, tak. Dokładnie tak.
2: Siódme.
0: I uwaga, siódme, wyobraź sobie, że tak, jesteś w samochodzie, podjeżdżasz i podchodzi pan, pani. No i pada pytanie.
8: Dobra, czy umyć panu szybkę?
6: Poprosi kierowniku.
0: Oj, to jest dobra odpowiedź. Bardzo dobrze. Wspieramy się oczywiście, jak niektórzy zarabiają w taki sposób też na wakacje, oczywiście, jak najbardziej. Tak. Hej.
1: Tak, bardzo lubimy sobie was wizualizować, więc jaki rozmiar koszulki zapakować dla szanownego pana?
6: Poproszę 2X, niestety, 2X.
0: A po głosie słuchaj, że bardziej
6: jest. Chodziłem z jednego, ale poproszę 2.
1: Dobra. Ładujemy, wysyłamy, pa.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Ale wczoraj rzeczywiście, wracając do Trumpa, to było coś niesamowitego, co?
1: Ja nie lubię Hiszpanii, bo ja w ogóle nie chcę
0: też chyba, ale Niemcy też tam było tak niehalo, nie? Ale nas lubi.
1: Oczywiście, my jesteśmy modelowy sojusznik.

0: Za chwilę 7.30 to Sombr. Powiem ci, że tak trochę nieswojo się czułem wczoraj wieczorem bez tej piłeczki.
1: Tak, wczoraj odpoczywaliśmy od piłki nożnej, ale dzisiaj, no, znowu się zacznie. I za chwilę między innymi o tym Marcin Procki w newsach.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media
5: Wujku, widziałem zebrę!
6: To chyba normalne na drodze.
5: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
6: Co to za zoo?
5: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
7: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł.
8: Tak,
9: zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Na drogach Żar sytuacja jest spokojna, ale warto zwrócić uwagę na wzmożony ruch w centrum i na wylotówkach. Co z pogodą? Dzień zapowiada się słonecznie, z minimalnym zachmurzeniem. Temperatura wzrośnie do 24 kresek, więc warto przygotować się na ciepły dzień.
11: Sponsorem programu był Decathlon.
13: 7.30 to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś wyrok sądu w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Małżeństwo odpowiada za udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Mężczyzna jest też oskarżony o nadanie paczki z materiałem wybuchowym. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony. Otrzyma też wsparcie na każdym etapie. Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
15: SK Sport News.
13: A my sprawdzamy teraz, jak idzie polskim siatkarkom w kolejnym meczu Ligi Narodów. Dzisiaj Polki grają z Amerykankami. W tej chwili trwa trzeci set. Jego końcówka jest 21-21, a w dwóch poprzednich partiach najpierw wygrały Amerykanki, a potem wygrały Polki, więc mamy 1-1. A Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00, a niespodziankę mamy na kortach Wimbledonu. W półfinale wielkoszlemowego turnieju zagra Arthur Ferry. Brytyjski tenisista nigdy wcześniej nie wygrał w Londynie więcej niż jednego meczu, a do tegorocznego turnieju dostał się dzięki dzikiej karcie. O finał powalczy z Aleksandrem Zwieriewem.
16: Jeszcze wracając do tego spotkania Francja-Maroko, pozdrowienia dla wszystkich samochodów zaparkowanych tam daleko w Europie.
14: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W radiu SK.
19: Nasze ciotkarki rzeczywiście grają z USA w ramach Ligi Narodów. 22-21 dla nas, bardzo dobrze.
16: A my rozpoczęliśmy akcję Donos. Przypominamy, że na nikogo tak dobrze się nie donosi jak na rodzinę, na kolegów, przyjaciół.
20: Chciałbym zgłosić kolegę Łukasza z pracy za to, że dzisiaj osłodził 3 łyżeczki cukru zamiast 2.
19: SK. rzeczywiście jest nowa funkcja w M Obywatelu, proszę państwa. Można donosić, wy też donoście na naszej antenie.
16: Można nagrać się przez Messengera. Tam specjalna ikonka mikrofonu.

0: tutaj jest, 21 minut i będzie z nami godzina 8. Shakira, Shakira, daj, daj. Dadzą nam dzisiaj kolejne mecze, bardzo dobrze.
1: A wy teraz możecie dać donos. Zostań sygnalistą, tak to się ładnie nazywa, ale można
0: donieść. W aplikacji,
1: donieść.
0: Tak, nowa funkcja w aplikacji M-Obywatel.
1: Na sąsiadkę, na kogoś z rodziny, na kolegę z pracy.
2: Cześć, Jaska. Słyszałem, że powiedziałeś takie dziwne słowo koledzy z pracy. A to nie jest tak, że to są tylko znajome twarze?
1: I właśnie taką znajomą twarz możecie zgłosić do nas, przetestować tę nową funkcję, ikonka mikrofonu na Messengerze, no i donosicie.
3: Chciałam donieść na swojego mężczyznę, bo wstał dużo wcześniej niż ja, ja sobie smacznie spałam, a on oglądał rolki, bo mu się nudziło i niestety mnie też obudził tymi rolkami. No nie no, tak nie może być, rano jest, ludzie.
0: No i pani doniosła na rolkę.
1: Ciekawe, co na tych roleczkach było, jakie koleżaneczki. Jankes, Jankes
0: i Wiktor. Tam dwie koleżanki, są teraz, jest ten sezon urlopowy, no to się ogląda rolki remontowe.
1: Czekamy na kolejne donosy.
4: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68, Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
8: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
7: Vito. Twój dom. Twój styl.
8: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
7: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
8: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
11: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
10: O, to może też się wybiorę.
11: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
12: I po reklamie.

0: SS106 i 6.
1: Cześć, ja bym chciała złożyć donosik na moich kolegów z pracy. Jestem księżniczką w tej grupie całej facetów, a oni nic o mnie nie dbają. Ani żadnego funczusia, jagodzianki, nic.

0: 21 pilotów przy jednym mikrofonie. Stressed out. 10 minut i 8 będzie.
1: No i dochodzi teraz jeszcze jeden pilot, można by rzec, ten główny, czyli Kamil Nosek, który będzie tutaj zarządzał lotem po kablu. Jak tam u ciebie kable?
0: Spalony.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzień dobry, Wichajster, Bogdan po tej stronie. Czy ja się zadzwoniłem do pana, który był u nas na kempingu w ten weekend?
4: Tak.
3: Proszę pana, tam mi pan powie, bo technicznie tam nam powiedział, że śmierdziało tam od was ze skrzynki elektronicznej. Co pan tam robił?
4: Znaczy, powiem panu szczerze, po prostu mam hybrydę i ładowałem, nie?
3: Samochód?
4: Tak, i on dlatego pierwszy i ostatni raz.
3: Proszę pana, bo ja mam tutaj problem na kablach i ja mam tutaj linię 80 metrów, proszę pana, tego kabla popalonego. I ja teraz, proszę pana, dochodzę do tego, gdzie to się mogło stać, no i widzę, proszę pana, że to u pana mogło być.
4: Znaczy, u mnie wtyczka się spaliła tylko, popaliła.
3: Dobra, proszę pana, umówmy się tak, bo ja nie chcę robić tej awantury zbytniej. Tak? Czy pan by energetycznego kabla, proszę pana, też z uziemieniem nam dostarczył na 80 metrów? Bo tak byśmy się mogli rozliczyć, proszę pana, żeby tutaj nie było jakichś komplikacji.
4: Ale wy nie możecie zakupić, ja wam oddam.
3: Proszę pana, no nie możemy tak robić, proszę pana, że pan nam tutaj popali i tutaj na 80 metrach ja mam popalone, a pan, proszę pana, no nic, no.
4: Kurde, no nie wiem, no ja nie dam rady, naprawdę.
3: Bo to poszło, proszę pana, na mocy i pan mi spalił 80 metrów kabla i dwie skrzynki.
4: Dobrze, no oddam wam, no pewnie, no.
3: Co ze skrzynkami robimy?
4: No ale ja nie wiem dokładnie, jakie, no, te liczniki.
3: A ma pan na domu jakąś swoją skrzynkę? Energetyczną?
4: No mam, to w bloku.
3: To może byś pan wymienił, pan dał tą swoją i ja bym przymknął oko.
4: No ale jak ja to wymienię teraz, proszę pana?
3: No wyciągasz pan, jeżeli tam są przynajmniej minimum dwa korki, no to nam wejdzie.
4: Ja się nie orientuję w ogóle, jak to kurde, no.
3: A to pan nie jest elektrykiem?
4: A skąd?
3: Proszę pana, to trzeba było od początku kupić. No to proszę pana, pan idzie do elektrycznego, albo pan szuka jakiegoś elektryka, żeby to panu wszystko, proszę pana, skompletował, żeby później nie było, proszę pana, problemów.
4: Ale niech pan mi wyśle na SMS-a, jakie skrzynki, ja to kupię, dobrze?
3: Dobra, no bo dobra, zrobi to wszystko, proszę, proszę pana, Rafał.
5: Cześć, Tadziu, Rafał z tej strony, zostałeś wkręcony.
4: Oj, ty wariacie, ty kurde, no ja pierdolę, ale żeście mnie kurde zrobili, widają, masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Cześć, Tadziu.
7: Ale emocje. Ale Tadziu to fajny kolega.
1: Ale no i to był sygnalista, to bardzo dobrze.
7: Kabel. Każdy może być dzisiaj kablem. Czekamy na wasze donosy kolejne.

0: Dobre, nowe, smaczne. Axwell i Bone, Whatever Turns You On. Za chwilę ósma na zegarkach.
1: Pojawi się Marcin Prowski i kolejna porcja newsów. No i czekamy na wasze newsy też cały czas.
0: Zbieramy wasze numery telefonów, bo po ósmej. 5 słów, 5 stów. Przypominam, że Jankes dawno nie został wybrany.
1: To prawda, ty też rzeczywiście. Do wyboru, do koloru gracie albo z Wiktorem, albo ze mną. Do zgarnięcia 5 stówek.
0: Tak jest, tylko nasze słowa, skojarzenia muszą się pokryć. Najpierw potrzebujemy, jak mówiliśmy, waszego numeru telefonu i coś, co rzuci się Bogajowi w oczy w gąszczu wiadomości.
2: Tak tutaj rozmawialiśmy i uznaliśmy wspólnie, że jestem prostym człowiekiem, to wyślijcie mi coś krzywego.
3: Prostego.
2: Krzywego.
0: Tak.
2: Okay. Filmiki z krzywych akcji też mogą być.
0: Może być. Krzywy parapet, jak macie w domu, to też możecie go wysłać. Numer telefonu, coś krzywego, po ósmej dzwonimy i dajemy 5 stów w tym optymistycznym wariancie.
4: 5 słów, 5 stów. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
12: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
13: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Na drogach żar poranne godziny to czas wzmożonego ruchu, ale bez większych utrudnień. Wkrótce na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, a termometry pokażą 17 kresek. Po południu słońce zdominuje niebo, a temperatura wzrośnie do 24 stopni.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Na zegarach 8 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia, wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. I jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
3: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpital będzie miał mniejsze długi.
2: Na dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Ceny ropy w górę to po wzajemnych atakach między Iranem i USA. Wzrosty nie przełożyły się jeszcze na sytuację na stacjach paliw, ale rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej, jeśli sytuacja będzie eskalować.
4: Jeśli nasze ustalenia także sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, to takie decyzje będziemy podejmować.
2: Mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie za litr 95 płacimy średnio około 6,80 zł. Cena za diesla miejscami przekracza już 7 zł. A o poranku śledzimy też to, co dzieje się podczas turnieju Ligi Narodów Siatkarek. Polki walczą właśnie o awans do turnieju finałowego. Dziś grają z reprezentacją USA. Są na dobrej drodze do zwycięstwa. Prowadzą 2-1. Trwa właśnie czwarty set, w którym na razie prowadzą Amerykanki.
5: Gramy dalej, bardzo dobrze, 2 minutki po godzinie 8 w czwartuniu.
6: I zachęcamy Was do tego, aby przetestować razem z nami nową funkcję mObywatela, czyli złóż donos do Radia SK.
5: Halo sygnaliści.
7: Ja donoszę na kolegę z pracy Rafała, wystawił budzik podobno 2 razy, ale w kalkulatorze.
6: Łapcie za messengery, tam jest ikonka mikrofonu i nagrajcie swój donos, który poleci na antenie.
5: Obiecujemy, tak, jest pełna
6: anonimowość.

0: śniadanko do siebie? Mhm. Robiłeś to kiedyś z Darią?
1: Jeszcze nie.
0: Ja też nie.
1: To będzie okazja. Dzień dobry, Daria.
2: Cześć.
0: Dzień dobry, witamy. Tutaj 5 słów, 5 stów na antenie Radia SK. Jest z nami Daria, która się do nas zgłosiła. Miała się zgłosić, wysyłając coś krzywego. Co wysłałaś?
2: Wysłałam swój nos.
0: Dario.
1: Lubimy ten dystansik do siebie.
2: Ale tutaj na pocieszenie, ten nos widoczny jest, że jest krzywy tylko w perspektywie od dołu.
1: Tylko.
2: Więc widzą go dzieci i osoby niskorosłe. Z przodu nie widać.
3: Oddali.
1: Ewentualnie jakbym ci się oświadczał i padłbym na kolana i spojrzał w górę, to wtedy też go zobaczył.
0: I wtedy się...
2: Mój mąż już też widział, że jest krzywy, więc lot.
0: No dobra, już sporo o tobie wiemy. Dario, zabieramy się za 5 słów, 5 stów. Za chwilę będą skojarzenia. Każde słowo i idealne skojarzenie drugiej osoby, czytaj mnie albo Wiktora, no to stówka, czyli w sumie można zgarnąć 5 stów. No,
1: pytanie tylko, kogo wybierasz, z kim możesz mieć dobry przelot i chcesz się dopasować?
2: Wybieram tutaj Wiktora. Oj, i tutaj brawo. Chciałabym w nawiązaniu do mojego znajomego, wielkiego Wiktora, tak na niego mówimy. Myślę, że będzie dzisiaj szczęście z Wiktorem.
1: Do mnie też możesz mówić, wielki Wiktor.
0: Ja wiem, nawet przesady. No.
1: Rozmiar stopy 45.
0: Panie Wiktorku, panu już dziękujemy.
1: To co, ja wychodzę w takim razie.
0: Wiktor wychodzi ze studia.
1: A wy się bawcie, no to Bogaj musi na moim miejscu się... usiąść.
0: Siadaj, siadaj, Bogaj, chodź. Siadamy oczywiście, będziemy za chwilę częstować słowami, no i będziemy czekać na szybkie twoje skojarzenia. Im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń później w opcji wiktorowej, no to wtedy mamy szansę, nawet masz szansę nawet na 5 stówek. Czy pani jest już gotowa?
2: Tak.
0: No dobra.
2: Mam nadzieję.
0: No dobra, no to zabieramy się za 5 słów, 5 stów. No dobra, czekaj, tutaj przygotujemy sobie te słowa.
4: Chwila.
5: Janki, co się stało?
4: Dobra, momencik. Idę, jestem. Mamy 5 słów.
0: Okej, okay, no dobra, no to lecimy. Pierwsze słowo, donos.
2: Obywatel.
0: Okej. Okay. Zapisujemy. Okej. Okay. Lećmy dalej. Drugie słowo to będzie, uważaj, marchew. Marchewka.
2: Królik.
0: Królik. Zapisujemy. Dobra. Kolejne słowo. Skuter.
2: Szybki. Dobra. Albo czerwony. Nie wiem.
0: Dobra. Zapisujemy. Skuter szybki. To szybki czy czerwony? Jak zapisać?
2: Niech będzie szybki.
0: Dobra. Zmieniamy na szybki. Nie czerwony. Szybki skuter. Kolejne słowo. Matura.
2: To bzdura.
0: Bzdura? Ale jedno słowo. Czyli co? Bzdura?
2: Bzdura.
0: Okej. Okay. I ostatnie słowo zapisujemy. Czwartek. Z czym ci się kojarzy czwartek?
2: Tłusty czwartek.
0: Czyli to tłusty, tak?
2: No,
0: no
2: może
0: dobra.
2: Tak.
0: Okej. Okay. Mamy zapisane oczywiście. Teraz krótka przerwa, za chwilę Wiktora. Wiktor, jeszcze nie! Patrzy nam tutaj do nas za szyby. Jeszcze nie, kolego, jeszcze nie. Za chwilę... Za chwilę zabieramy się oczywiście za 5 słów, 5 stów. Zobaczymy, jakie będą skojarzenia Wiktora. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. Bądź blisko radia, dobra?
2: Dobrze.
0: A już teraz u nas Dawid Podsiadło.

0: 15 minut po godzinie 8 tutaj SK w czwartek 9 lipca. Wracamy do 5 słów i 5 stów. No i niech tak się skończy. Przed kilkoma chwilami Daria, jesteś? Halo, halo?
1: Tak, jestem.
0: Wybrała Wiktora, z którym walczy właśnie o taką kasiorę i bardzo dobrze. Przypomnijmy wyrazy. No i twoje skojarzenia. Donos?
1: Emobywatel.
0: Marchew?
1: Królik.
0: Skuter?
1: Szybki.
0: Matura?
1: Zdura.
0: I

0: 5 słów. Daria, jesteś?
1: Jestem.
2: Można delikatnie, ale delikatnie tylko podpowiadać.
3: Proponuję taką małą modyfikację, bo Jankes zawsze ma tutaj do nas pretensje, że za bardzo podpowiadamy. Zróbmy tak, że ja będę mógł zadać jedno pytanie, a Daria odpowie na nie tak lub nie. I to będzie ta podpowiedź.
2: Już nie modyfikuj, lecimy. Uwaga. Każde idealne skojarzenie to stówka. Uwaga. Pierwsze słowo to donos. Donos.
3: Daria, czy to może chodzić...
2: No nie, no i bez sensu, no nie psuj!
3: O człowieka?
1: Tak, ale rozmawialiście o tym dzisiaj w radiu trochę, tak?
4: To jest tak lub nie, tak? Odpowiedź.
1: Tak.
3: No dobra.
2: Ilość pytań wyczerpałeś już.
3: Strzelam w wyraz kolega. To jakie jest prawidłowe?
2: Dario?
1: Emobywatel.
2: To jest jedno słowo, emobywatel. Ale no, byłeś blisko. Lećmy dalej, uważaj. Teraz jesteś zupełnie innej parafii. Marchewka, marchew.
0: Marchew, po prostu marchew.
3: Czy to jest coś do picia?
1: Nie.
4: Do jedzenia.
0: No, marchewka jest do jedzenia, no właśnie co, no.
3: Królik.
2: Tak? Naprawdę?
3: Tak?
2: Słuchajcie, naprawdę, my nie podpowiadamy Wiktorowi.
3: Ja nic nie widzę.
2: Ja nie wiem, jak to zrobiłeś.
3: Ja używam swojego mózgu.
2: Lećmy.
1: Stówka... Po prostu to bardzo intuicyjne, no.
2: Tak. Stówka już jest. Uwaga, kolejne słowo. Skuter.
3: Kurde, no i od razu mam w głowie, wiesz, którego skutera, tego śpiewającego.
0: How much is the fish?
3: Ale...
2: Daria, jakaś podpowiedź z twojej strony? Konie szalej.
1: Chodzi tutaj o... To jak można się poruszać.
3: Szybkość.
2: No zaliczamy. Daria powiedziała szybki.
3: No to
2: szybki,
3: przecież
2: szybkość.
3: No.
2: Jest okej, okay.
3: No, tak,
2: jest
3: tak,
2: okej,
3: okay.
2: Zaliczamy
3: tak.
2: Macie już dwie stówki. Okej, okay, dobra, lećmy dalej, szybciutko. Matura. Słowo matura, z czym ci się kojarzy? Panie Wiktorze, szybciutko.
3: Matura, jak mówią, to bzdura.
2: Nie wierzę, tak.
3: Tak.
2: 300 wyważę i uwaga! Ostatnie słowo, czwartek. Dzisiaj jest czwartek.
1: Taki dobry.
3: Czy to jest ten najsławniejszy czwartek w całym kalendarzu?
5: Urodziny mojej mamy?
2: Mhm, właśnie.
3: No wiecie, który czwartek jest najfajniejszy.
2: Nie. Odpowiada szybciutko. Czwartek i skojarzenie Wiktora.
3: Tłusty.
2: Panie i panowie!
3: Tak.
2: Zgarniasz 400!
3: Wow.
2: Mamy chyba rekord!
3: Kurczę!
2: Taki trudny wyraz! Droga Dario, jesteś?
1: Jestem.
2: 400 dla ciebie.
3: Ja jestem pod wielkim wrażeniem samego siebie.
1: Ja wiedziałam, że jak wybiorę Wiktora, to będzie dobrze.
2: A jakbyś wybrała mnie, to jakby było?
3: Zero.
1: Może by było 500.
2: Dokładnie. Dokładnie, mogło być 500, ale jest naprawdę rewelacyjnie. Chyba to jest nasz rekord. Chyba nie, kiedyś już było.
3: Raz, tak. Kama miała 400. Tak. 5 jeszcze nie było.
2: Gratulujemy oczywiście.
3: Daria, kocham cię.
1: Nie mogę tak powiedzieć, ale tak.

0: Gramy dalej, w skojarzenia, uwaga. Mhm. Ja mówię Marcin Procki, a ty masz w głowie jaki wyraz?
1: No, wiadomo.
0: Wiadomości. Radio SK. Tak już za chwilę o 8.30.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
10: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon. Właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Dziś w Żarach zapowiada się naprawdę przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie łagodne 19 kresek i tylko trochę chmur na niebie. Po południu słońce wyjdzie na dobre, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Idealny dzień na relaks na świeżym powietrzu.
10: Sponsorem programu był Decathlon.
12: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polska ambasada w Katarze przypomina ważny apel. W tym kraju nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia pod hasłem nie podróżuj. Dyplomaci przypominają o tym po kolejnych atakach między Iranem a USA. Apel dotyczy także podróży tranzytowych przez Katar. Zamiast zadeklarowanej odzieży, marihuana. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt ponad 40 kg narkotyków. Były ukryte w przesyłkach kurierskich pochodzących z Kanady. Zacięty mecz, nicenna wygrana. Na polskie siatkarki 3-2 wygrały przed chwilą z reprezentacją USA. To w kolejnym meczu Ligi Narodów, a już jutro Polki zagrają z reprezentacją Brazylii.
13: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, 8.31, 29 do 9.
14: Donosy wracają, znaczy się teraz to się nazywa sygnały. Możesz zostać sygnalistą używając M-Obywatela, ale również możesz to zrobić używając Messengera, Radia SK.
15: Ja chciałam donieść na swojego męża, że wyrzucił puszkę do zwykłych śmieci, a nie do naszej kaucjuszowej siatki.
16: Żonę zawsze można liczyć.

0: 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Tak.
0: No dobrze, dobrze. Dobra, pozdrowienia dostaliśmy z nadmorza. Chodzimy, szukamy, zainspirowani tym, co mówiliście, że jest sporo bursztynów. Na razie znalezionych zero. Ale chodzimy, spacerujemy, jest fajnie.
1: Może teraz zainspirujemy kogoś, żeby się przeszedł do szpitala. Może południowego. Wczoraj wyszła pani minister, czy też ministra zdrowia. Mhm. Dostała od rządu, od Donalda Tuska ultimatum, że w 3 dni ma przygotować wielką reformę.
0: Szybko. Tak. Szybciutko, 3 dni, super.
1: No i wczoraj ogłosiła. Najważniejsza, słuchaj, zmiana.
0: Dawaj.
1: Może niektórych zaboleć. Kwota 240 zł została podana jako górna granica zarobków lekarzy na godzinę. I podobno...
0: szaleństwo.
1: Więcej nie będzie można, tak żeby walić te 26 tysięcy, jak wczoraj słyszeliśmy, okay, tutaj zarabiał
0: na godzinę. Bo zdarzały się takie trochę wyższe kwoty niż 240 za godzinę, okej. Okay. 240 teraz ma być tak i tyle, okej.
1: Okay. No i tymczasem...
0: No właśnie.
1: Lekarze po usłyszeniu tego newsa...
2: Już było dobrze! Chyba już było dobrze!
3: Jankes! Jankes! I Wiktor! Autopromocja! Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: To będzie ostatnia reklama.
13: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
14: I po reklamie.

0: 34 lata. 34
1: to
0: lata
1: numer
0: temu.
1: Ma?
0: 92 rok. Drogie dzieci.
1: Właśnie przypomniałem sobie, że też to grałem, jak zaczynałem w radiu pracować.
0: Tatuś z mamusią tańczyli do tego.
1: Dziękuję ci bardzo. Ace of Base ze Szwecji w Radiu SK 12 minut i będzie z nami godzina 9.
0: Tak jest, a my dzisiaj szukamy sygnalistów, słuchajcie. Każdy może donieść na członka rodziny, na kolegę z pracy, na kogokolwiek.
2: Chciałbym zgłosić swojego kolegę Łukasza za to, że zamiast pójść na ryby, został w pracy do 19.
1: Ale kochany kolega.
0: O, doniesione. Lecimy dalej.
3: Panowie, chciałbym donieść na moją żonę. Pracuje zdalnie, obudziła się, włączyła komputer i znowu położyła spać, a ja musiałem iść do pracy.
1: Mówiliśmy już dzisiaj, że na żonę zawsze można liczyć, na męża też.
4: Ja bym chciał uprzejmie donieść, że jutro piątek. To mówiłem ja, Jarząbek.
5: Radio SK.

0: to jest ten moment, kiedy i ja postanowiłem zostać sygnalistą.
1: Naprawdę?
0: I muszę donieść na kolegę swojego jednego.
2: Jestem za, a nawet przeciw.
0: Otóż?
2: Czy mówisz, masz na myśli mnie?
0: Po godzinie 9 Jankes ulatnia się z miejsca pracy.
2: Ja
0: opuszcza
2: już
0: stanowisko, uprzejmie donoszę.
2: Jutro będziemy w komplecie od godziny 6. Widzę, że rzeczywiście jeszcze z wami do godziny 10. Ja lecę w słusznej sprawie, no bo lecę do schroniska dla zwierzaków zawieźć dużą porcję karmy.
0: A ja zostaję w słusznej sprawie, będę ci grał hity na czasie, kiedy ty będziesz jechał.
2: Bardzo ładnie, dziękujemy.
0: Mam nadzieję, że wy się nigdzie nie oddalacie.
3: Jankes, Jankes i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
16: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
22: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
23: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
24: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na drogach żar spokojnie, bez większych utrudnień. Pamiętajcie o ostrożności przy przejściach dla pieszych. Pogoda zapowiada się świetnie. Przed południem 19 kresek i dużo słońca, a po południu prawie czyste niebo i 24 stopnie. Cieszcie się dniem.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na Mierzei Wiślanej możliwa cofka. Służby monitorują sytuację oraz apelują o unikanie plaż i falochronów. W regionie obowiązują alerty drugiego stopnia. Powodem tej sytuacji jest silny wiatr, który wtłacza wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. Wczoraj przez silny wiatr strażacy w całym kraju interweniowali ponad 2000 razy, a dwie osoby zostały ranne. Jak podkreśla Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, najtrudniejsza sytuacja była właśnie na Pomorzu.
4: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
3: A dziś ostrzeżenia przed burzami i deszczem obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu do biura wynajmowanego przez Ukrainkę weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Zatrzymanym grozi rok więzienia. A mundial wchodzi w decydującą fazę. Dziś pierwszy ćwierćfinał. To między Francją a Marokiem.
5: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22:00 czasu Polski.
3: O czym informował reporterski Michał Rawa.
6: Uprzejmie donoszę, że to 9:58. No właśnie, w M-Obywatelu nowa funkcja, można zostać sygnalistą. U nas też. Sprawdźmy, jak to działa. Ikonka mikrofonu na Messengerze i donosimy na rodzinę, na kolegów.
7: Ja donoszę na mojego męża za to, że po 12 latach małżeństwa dalej nie wytłumaczył mi, co to jest spalony. Dziękuję.
6: To jest bardzo proste, to jest jak ten jeden podaje do tego drugiego i ten drugi jest przed tym ostatnim, bo nie może być przed ostatnim, ale tylko w momencie kopnięcia, bo wtedy jest ta linia i jest spalony. No, proste, nie?

0: No dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero się obudzili, w końcu wakacje. A właściwie to chyba nie dzień dobry, tylko...
1: Buenos dias, señor Sierra.
2: Buenos Aires!
0: A to wszystko dlatego, że mam informacje o językach obcych, która może sprawi, że zaczniecie się uczyć. Proszę się przygotować do tego newsa.
1: Yo ya vengo preparado!
0: Otóż nowe badania pokazują, że osoby, które posługują się kilkoma językami obcymi, mają mózg młodszy, nawet o 13 lat. Co by na to?
1: Alto, stop! Vámonos!
3: Radio SK.
4: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wujku, widziałem zebrę!
6: To chyba normalne na drodze.
5: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
6: Co to za zoo?
5: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.

0: Kocham nową funkcję mObywatela. Tak powiedzą sygnaliści i donosiciele. My też mamy taką funkcję, bo przecież jest ikonka mikrofonu w Messengerze i można się sprawdzić jako donosiciel.
1: Ja donoszę na moją żonę, że zamówiła sałatkę, a zjadła połowę mojego burgera.
0: To jest klasyka tematu. I to samo z tymi frytkami. Chcesz frytki? Nie. A potem, a daj frytkę, dlatego zawsze trzeba kupować te większe. Bo zawsze weźmie. Kto jeszcze?
2: Siemanko Radio SK. Ja chciałem donieść na tą ekipę, z którą jedziemy pod namiot. Kazali mi wstać o 5 rano, a wyjazd i tak rozpoczął się po 8. To jest skandal, to są wakacje. Tak nie możemy robić.
0: A to przypadkiem w tej ekipie nie ma zarządu Radia SK? Bo oni też nam każą wstawać o 5, żeby być na programie o 6.
3: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Głasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Zatrzymujemy to granie, aby przekazać bardzo ważny donos.
1: Szefie, bo ja mam donos tutaj właśnie, bo chłopaki mnie namówili, żebyśmy po prostu wzięli piątek wolny i to jest... Oni kazali tak, że nas nie będzie. Nara.
0: A, no to wyjedźcie, bo my będziemy jutro, znowu od 6. Jankes. Jankes. I
2: Wiktor. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
5: O, to może też się wybiorę.
6: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kaufland.

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, ₩1,49 za kilogram. Kaufland.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dziś w Żarach zapowiada się całkiem przyjemnie. Przed południem czeka nas prawie bezchmurne niebo, a temperatura sięgnie 20 kresek. Po południu niebo się zachmurzy, ale słońce nadal będzie się przebijać. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Za godzinę spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem zdrowia. Omawiane będą ogłaszane wczoraj propozycje reform, a jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, podchodzą oni do nich sceptycznie. Michał Rawa ze szczegółami. Dzień dobry, Michale.
6: Jestem, dzień dobry. Jak podkreśla Jakub Kocikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
7: Te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala, czyli pójdą na pokrycie długu.
6: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
5: To przypomnę, minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, czy pilnowanie ich grafików pracy. Służby w gotowości, bo na Mierzei Wiślanej wciąż mocno wieje. Wiatr może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu, dlatego możliwe są podtopienia. Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim zapewnia:
8: monitorujemy tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
5: A dziś alerty przed burzami i ulewami obowiązują od Warmii, Mazur przez Podlasie, Mazowsze po Lubelszczyznę. 3-kilogramowe sztabki złota warte około 1,5 miliona złotych. Wykryli je funkcjonariusze podczas kontroli na przejściu granicznym w Krościenku. Próbowała je nielegalnie wwieźć obywatelka Ukrainy.
9: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania.
5: Nam przekazuje nam Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która przypomina też, że przekraczając unijną granicę, należy zgłosić nie tylko sztabki złota, ale też na przykład czeki czy weksle.
10: Sprawdzamy listę obecności. Hity na czasie od Sombra, jest Another 54 Ultra, jest Alex Warren, też będzie Marlon Hofstadt i I Light, czyli świeżynka. Też będzie. Na końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. Na początek numer 1 w Polsce, Gibbs Kukon, Ty Masz, Michu Sobkowski, witajcie.

0: obiecane Talk to You, czyli Another E54 Ultra na naszej antenie. Jakie to było dziwne wczoraj wieczorem i w nocy, co? Że żadnego mundialowego meczu, bo sporo osób chyba się zdziwiło, bo od początku mundialu takiej sytuacji nie było. I to nie tylko zdziwili się ci oglądający, ale również ci, w których w domach się ogląda, że nie będą mieli tych 2 godzin wolnego, bo ktoś inny w domu będzie oglądał, albo że telewizor nie będzie zajęty. No tak czy inaczej, taka sytuacja, żeby nie było wątpliwości, jeszcze będzie miała miejsce. Będą przerwy 2 dni, 12 i 13 lipca po ćwierćfinałach i 16 i 17 lipca po półfinałach. Tak wam daje znać, żebyście się mogli mentalnie przygotować. Czy w tych ćwierćfinałach będzie sędziować, albo w ćwierćfinałach i w którymś z półfinałów, Szymon Marciniak? Tego jeszcze nie wiemy. Mówi się o ćwierćfinale Norwegia-Anglia, ewentualnie o jednym z półfinałów. Jeśli chodzi o finał, to już raczej nie. Nie wiadomo, ale jak tylko będziemy wiedzieć, no to damy znać, że Polak jeszcze wciąż na mundialu w Ameryce Północnej. Za chwilę Alex Warren, a później Kygo, Khalid i Rufin. A, jeszcze jedna dobra wiadomość. Polskie siatkarki w Lidze Narodów wygrały z dotychczasowymi liderkami, czyli ze Stanami Zjednoczonymi 3-2.
1: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
3: Wujku, widziałem zebrę!
4: To chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny...

się wszyscy. Marlon Hofstadt, uznana marka, jeśli chodzi o trance, house i w ogóle w świecie DJ-skim wzięty pan, który ma dla nas zupełnie nowy numer, który nazywa się I Like, a ja tylko przypomnę, że ten pan pojawi się na tegorocznym Audio River, a ja tylko przypomnę, że karnety na tegoroczny Audio River do wzięcia dzisiaj w imprezce po godzinie 18. Marlon Hofstadt, szanowni państwo, bardzo proszę.

0: Od lat prawdziwa manufaktura hitów. Jeden z hitów zawsze na czasie od Pink to Sober na naszej antenie. Za chwilę wrócimy do fajnej muzy. Będzie Juste, Jack, Styli, John, Turn the Lights Off. A później między innymi mogę obiecać, że do godziny 11 wesce na pewno Bledka i Tańcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
11: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68, Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: Zdolna polska wokalistka, czyli Bledka, i tańczy na antenie Radia SK tuż przed godziną 11. A propos, to mogę powiedzieć, że inna, ale też zdolna polska i znana wokalistka ma dziś wieczorem nas czymś muzycznie zaskoczyć. I jak już nas czymś muzycznie zaskoczy, to czym nas muzycznie zaskoczy, to my wam zagramy to dziś na antenie Radia SK. Nic więcej powiedzieć nie mogę, bo mnie zwolnią jak nic, a tego bym bardzo nie chciał. Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie. Tak rozpoczniemy kolejną godzinę hitów w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
2: Wujku, widziałem zebrę!
3: To chyba normalny na drodze.
2: Nie na drodze, w zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
3: Co to za zoo?
2: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
4: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dziś w Żarach czeka nas przyjemny dzień. Termometry pokażą 22 stopnie, a niebo będzie głównie bezchmurne. Wiatr północno-zachodni, ale słaby. Nie przeszkodzi w planach. Po południu pojawią się chmury, ale temperatura wzrośnie do 24 kresek.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
12: To jest wasz codzienny zbiór najlepszych letnich imprez. Podrzucamy sprawdzone koncertowe opcje na wakacje. To jest właśnie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dużo się dzieje w Sławie. Dzisiaj drugi dzień festiwalu Rapstacja i zaczyna się robić poważnie. Od dzisiaj scenę przejmują najpopularniejsi polscy raperzy. Dzisiaj zagra m.in. Kuban, Jan Rapowanie, Young Iggy, Paluch, a także Mata. Jutro z kolei scenę przejmie BDOS czy amerykański raper Busta Rhymes. Impreza potrwa do soboty, SK jest tam razem z wami. Jeśli nie możecie być na miejscu, polecam obserwować Radio SK na Instagramie. A już w przyszłym tygodniu ciekawe rzeczy będą się działy w Kazimierzu Dolnym. Zbliża się kolejna odsłona festiwalu Kazimiernication. Na scenie sporo gwiazd polskiej muzy, m.in. Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Igo czy Paktofonika. Ta impreza potrwa od 15 do 19 lipca.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
13: 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego w Warszawie. To na polecenie prokuratury, która wyjaśnia nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u i utworzenia przez niego tak zwanego saloniku VIP w szpitalu.
14: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
13: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala. A w tej chwili powinno rozpoczynać się spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed budynkiem resortu jest reporterski Jakub Krzyżak.
15: Tak jest, dzień dobry.
13: Dzień dobry, Jakub. Czy możemy spodziewać się szeregu uwag od lekarzy?
15: Dokładnie. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort zmiany są kosmetyczne. Ministerstwo proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie dwóch etatów. Medycy oceniają, że to może zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Jednocześnie przypominają, że takie propozycje wcale nie są nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
13: A mundial wchodzi w decydującą fazę, ruszają ćwierćfinały. W pierwszym Maroko zagra dziś z Francją. Do rozegrania na Mistrzostwach Świata zostało w sumie 8 spotkań, wśród nich to najważniejszy finał. W jego przerwie zapowiada się wielkie muzyczne show. FIFA właśnie ogłosiła kolejną gwiazdę, będzie nią Justin Bieber, a wystąpią też Madonna, Shakira i BTS.
16: A w tej godzinie wystąpią przed Państwem Dawid Podsiadło z numerem Sezon na przykład. Będzie też Roxy i White 2115, czyli Chciałem Ciebie Więcej. Przypomnę numer to ATB. Będzie też Bibi Rexa i David Guetta, czyli Sad Girls. A na początek Jenny i Tame Impala, Dracula w remiksie. 11:02 w SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: ATB i Ecstasy na naszej antenie. Dosłownie 3 dni temu na swoje sociale ATB wstawił zdjęcie ze swoją żoną, pisząc 10 lat razem, 8 lat po ślubie, ona jest moją prawdziwą Ecstasy. To znaczy ekstazą, ale ciężko to przetłumaczyć dobrze na język polski, więc zostańmy, że ona jest jego Ecstasy. Wcześniej u nas Roxy White 2115, chciałam Ciebie więcej. Czy byliście już na story.sk.pl? SK Story, nasz nowy multimedialny magazyn w lipcowym wydaniu. Bardzo, bardzo dużo o Roxy, a także no, wyjątkowy, bo to się bardzo rzadko zdarza, żeby razem z Kevinem udzielała wywiadów. A tak się stało. Story.sk.pl, polecajka. Za chwilę Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, czyli nareszcie Vesta, a później Despacito, szanowni państwo. Luis Fonsi, Daddy Yankee. Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedasz, to w euro!
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
16: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Eska.
2: Hity na czasie.
1: Na lato.
3: Aj.

0: tym właśnie numerem Zara Larsson skończyła swoje show podczas tegorocznego openera Midnight Sun na naszej antenie. No i z tego, co widzę po relacjach, to się podobało. Jej chyba też się podobało, bo w pewnym momencie nawet przerwała koncert i zrobiła sobie z publicznością openera selfiaczka. Zara Larsson przed chwilą w Radiu SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie również świetna festiwalowo i koncertowo Rita Ora. Let You Love Me, a później Damiano Dawid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Chuyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
9: I po reklamie.

0: Ja bardzo proszę, powolutku z tym ostatnim dniem lata, dobra? Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Ostatni dzień lata, ostatni hit w przedpołudniowej jesce to Gibbs, Ego i For Money. Popołudnie ze Ską po godzinie 12. Na sam początek coś od Avicii'ego u nas.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
5: O, to może też się wybiorę.
6: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito. Twój dom. Twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Dziś w Żarach zapowiada się przyjemnie. Słupki rtęci wskażą 22 stopnie, a błękitne niebo i słońce będą nam towarzyszyć przez większość dnia. Wieczorem niebo zasłonią chmury, ale słońce jeszcze się pojawi. Temperatura wzrośnie do 24 kresek.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie prezesa NIL z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Tematem spotkania są propozycje zmian w ochronie zdrowia, a śledzi je nasz reporter Jakub Krzyżak.
15: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawiło ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Jankowski.
16: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy.
14: A Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. także limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Zmarła w portugalskim szpitalu po komplikacjach związanych z pilną operacją jelit. Przez ostatnie tygodnie przebywała pod opieką lekarzy. Bonnie Tyler była znana m.in. z takich hitów jak Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero. A więcej o artystce i o jej karierze piszemy na sk.pl. Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Drapieżnika zauważono w gminie Polanów, niedaleko Koszalina. Służby zostały postawione w stan gotowości.
17: W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
14: Powiedziała SC Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
18: O, jak włączę mikrofon, to będzie mi łatwiej mówić, mam wrażenie. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Shakira i Burna Boy, czyli Die Die. Oficjalny numer związany z Mundialem 2026. Teraz Avicii, Michu Sopkowski, witajcie. 12:02 na zegarach.

0: Toxic, czyli Britney Spears w Radiu SK. Czekolada nie jest toksyczna, prawda? A tona czekolady? Taka zjedzona na raz? Nie, to niemożliwe, wiem. Słuchajcie, bardzo ciekawe dane wczoraj wypuścił Eurostat. To a propos wiedzy kompletnie bezużytecznej, chociaż może nie tak kompletnie bezużytecznej. A propos największych eksporterów w Unii Europejskiej, eksporterów poza Unię, właśnie eksporterów czekolady. Na pierwszym miejscu Niemcy, prawie 200 tysięcy ton, na drugim Holandia 111 tysięcy ton, a Polska 99 tysięcy ton eksportowanej czekolady poza Unią Europejską na miejscu trzecim. Ja apeluję o rządowy zakaz eksportu, mi się to bardzo nie podoba. Wszystkie rynkowe nadwyżki czekolady powinny być kierowane do mnie. Dobra, podzielę się z tobą. To z bakaliami dla ciebie, okej? Okay? Bo nie lubię. Summary back to friends, Westy. Za moment. A później Shakira i Burna Boy. Daj, daj. Radio
1: SK. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
3: Uczę się włoskiego.
2: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
13: I po reklamie.

0: Eminem i Rihanna. Co to jest za duet? The Monster. Hity na czasie po godzinie 12. Za chwilę trochę bardziej energetycznie, trochę bardziej tanecznie Thomas Gray i Rumors. O wiele bardziej energetycznie w piątki i w soboty w nocy. Wtedy to SK Live Remix na naszej antenie. Przypomnę, jutro od 20 w nocy z soboty na niedzielę o tę północy. No i oczywiście w naszej apce jest stream SK Live Remix. Teraz szaleje tam Kygo. Za chwilę Thomas Gray, a później Sanach u nas.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
13: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
12: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
13: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
12: Ulica Żagańska 68, Żary.
13: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
14: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Wujku, widziałem zebrę.
20: To chyba normalny na drodze.
19: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
20: Co to za zoo?
19: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
20: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
19: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
21: Zoo Kotbus, bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
1: To będzie ostatnia reklama.
22: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Temper City, Self-Aware of Radio SK, tuż przed godziną 13, po 13 kolejna godzina pełna hitów na czasie. Na początek ten, który ma pojawić się podczas mundialu i pewnie zaśpiewać też. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.

0: szybkie zupki WiFon. Nie marnuj czasu.
1: Zalej i jedź dalej. WiFon. Liczy się tylko on.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99. A Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Krasza.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
5: O, to może też się wybiorę.
6: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W Żarach zapowiada się przyjemny dzień, niewiele chmur na niebie, a temperatura osiągnie 24 stopnie. Wieczorem również ciepło, bo termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Wiatr będzie delikatny, więc nie przewidujemy większych zmian w pogodzie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Eska. Eska.
12: Z Radiem SK zawsze jesteście na bieżąco, jeśli chodzi o letnie imprezy. Przez całe wakacje sprawdzamy, gdzie dzieje się coś ciekawego. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W ten weekend głośno będzie w Łodzi. Tam szykuje się impreza dla fanów muzyki elektronicznej. Przed nami Audio River Festival. Za konsoletą stanie m.in. Shimza, czyli współautor wakacyjnego hitu Fire Fire, który gramy w Radiu SK. Do Łodzi wpadnie też Marlon Hofstadt, czyli producent znany z hitu One Night of Love. Polecam słuchać Eski dzisiaj po 18:00. Mamy dla Was zaproszenia na Audio River Festival i to jest opcja last minute, bo impreza startuje jutro. Jutro rusza też kolejny przystanek męskiego grania. Tym razem czas na Poznań. Tam zagra m.in. Kuba i Kuba, Wiktor Waligura czy Zalia. Olsztyn też będzie głośny. Od okrzyków kibiców. Jutro w hali Urania polscy siatkarze zagrają towarzysko z Niemcami. Początek o 20:30.
11: Eska. Summer City.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Minęła 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Podejrzany przedmiot i akcja służb w centrum Kielc. Przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy.
15: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
14: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Ulica Wesoła w obrębie znaleziska jest zablokowana. Wyrok za szpiegostwo dla rosyjskiego małżeństwa. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a jego żonę Irinę na 3 lata. Para była oskarżona o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie informacji szkodzących Polsce. Igor R. odpowiadał także za wysłanie paczki z bombą kumulacyjną.
16: Gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych. Gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
14: Mówi sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Nowy mieszkaniec warszawskiego zoo. Na świat przyszedł tam źrebak konia Przewalskiego. To jedna z najstarszych żyjących ras koni, która w naturze wyginęła w latach 60. Zoo ogłosiło plebiscyt na imię dla malucha. To musi zaczynać się na literę S, a propozycje można zgłaszać do wtorku.
12: S jak... Eska! Oczywiście, że tak. Shimza ma być w tym roku na Audio River, będzie na pewno. No to zagram numer Fire Fire, z którego znacie go na pewno. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy w towarzystwie Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj, 13:02 na zegarach, w SC już grają. Michu, witajcie!

0: Bausa, Magnetic, hity na czasie po godzinie 13 w Radiu SK. Za chwilę będzie Miles Smith, a później Dawid Podsiadło na antenie Radia SK. Można pomóc, więc pomagam. Kocham takie historie. Słuchajcie, chłopak imieniem Jakub szuka w sieci dziewczyny pracującej na tegorocznym openerze w biurze rzeczy znalezionych. Bo Jakub zgubił na obku okulary i jak poszedł do tego biura, to okularów tam nie było, ale ta dziewczyna dała mu swoje jednodniowe soczewki o identycznej wadzie. Przeznaczenie, co? I pół godziny mu je zakładała, bo on nigdy wcześniej to był jego pierwszy raz. I on teraz jej szuka, pisząc: odezwij się. Słodkie, co? Mam nadzieję, że mu się uda. No i pewnie swoją drogą Jakub chciałby uskutecznić tak zwany antyrewanż. Antyrewanż, czyli ona mu coś założyła, a on by z chęcią coś z niej zdjął. Tak, tak, Sapkowski, wiem, będziesz się smażył w piekle. Ale przynajmniej ciepło będzie.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
4: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
13: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Carly Rae Jepsen na antenie Radio SK i Call Me Maybe, tak teraz przeglądam. Camouflage, Jay Bruce, Ridiculous, Happy Hardcore Remix. Mnóstwo remixów tego numeru krąży po sieci, czy któryś pojawi się jutro albo pojutrze w ramach SK Live Remix. Tego nie wiem, ale wiem, że będzie pysznie jutro od 20 w nocy z soboty na niedzielę od północy. Bardzo dobre EDM-owe taneczne granie, tak w sam raz na weekendowe bunga bunga. Oczywiście w naszej aplikacji nie trzeba czekać na piątek czy na sobotę, tylko można odpalić, ona działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Alex Warren w Radiu SK, po krótkiej przerwie później Ariana Grande i Zed. Radio
1: SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media Expert, taniej
7: masz. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
8: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: oficjalny hymn mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA. Dziś pierwszy z ćwierćfinałów. Francja podejmuje Maroko, czy też Maroko podejmuje Francję. No w każdym razie, ktokolwiek by nie wygrał, i tak się najbardziej cieszą szklarze w Paryżu. Oni na pewno jutro będą mieli pełne ręce roboty. Za chwilę wróć na luz. Kasia Węsierska, Michał Hanczak i kolejne hity na czasie. Będzie na przykład Lady Gaga, Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 18. Cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Castorama. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
6: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
7: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 g.

0: Wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Pod koniec dnia w żarach słońce będzie królować, a temperatura osiągnie 24 stopnie. Wieczorem nadal ciepło, na drogach, na ulicy Serbskiej przy wjeździe do miasta, zwłaszcza w stronę Ronda Żarskich Saperów, ruch jest spowolniony, co może kosztować kilka minut.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
4: To jest wasz codzienny zbiór letnich imprez. Z nami wiecie, gdzie wyskoczyć, żeby przeżyć coś fajnego. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chodzi o przeżycia, to w tym tygodniu kierunek 1, sława w województwie lubuskim. Wystartował festiwal Rapstacja. Dzisiaj na scenie pojawi się gość, który dwukrotnie rozgrzał Stadion Narodowy. Przed nami występ Maty. Na Rapstacji dzisiaj zagra też Kuban, Chivas, Jan Rapowanie czy Kini Zimmer. Na miejscu jest nasz człowiek Mati Fuczyło, który na eskowym Instagramie pokazuje wam, co się dzieje na Rapstacji. A teraz mam już imprezę na zakończenie wakacji. W Warszawie będzie można usłyszeć kultowy hity sprzed lat. Przed nami Hype Summer Festival. Na scenie pojawi się m.in. słynna ekipa Ozon, czyli autorzy Numa Numa Jej. Będzie też Morandi, czyli gość, który stworzył takie hity jak Angels czy Save Me. Na tej imprezie zagra też Akcent, czyli artysta znany z wielkiego hitu Kylie, który gramy w Radiu SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku. Reja 22.
5: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawie 2 godziny trwały rozmowy Naczelnej Izby Lekarskiej z resortem zdrowia. Spotkanie dotyczyło planowanych zmian w ochronie zdrowia. Minister zdrowia i szef NIL Łukasz Jankowski mówili po spotkaniu o nowym otwarciu. Rozmowy przebiegły w przyjaznej atmosferze, ale jak ocenił prezes NIL, zabrakło konkretów.
6: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
5: Z kolei konkretem, które powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się co do limitów wynagrodzeń lekarzy, trzeba teraz ustalić tylko ich poziom. Ewakuacja mieszkańców kamienicy w Bydgoszczy. 9 osób musiało opuścić budynek przy ulicy Sienkiewicza. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy. Na miejscu pracują służby i nadzór budowlany, który sprawdza stan budynku, a mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
7: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
8: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i
9: nie wpuszczają do środka?
8: Nie. Czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
5: A z mieszkańcami kamienicy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Pan Józef po raz kolejny nie zdał matury. 87-latek z Kalisza, najstarszy maturzysta w Polsce, do egzaminu podchodził 3 raz. Najbliżej był zdania matury z matematyki. W tym przypadku pan Józef zapowiedział, że złoży odwołanie. A jak sam przyznał, nad kolejnym podejściem do matury za rok jeszcze się zastanowi.
10: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: W Radiu SK!
14: Ale w kategorii determinacja i dyscyplina pan Józef w naszych sercach zdał absolutnie każdy egzamin dojrzałości.
15: Nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie
14: bohatera w tym przypadku.
15: Bohaterem to jest ten, kto powie swoim pracownikom iść już do domu.
14: Zapraszamy. Bądźcie pierwsi i dajcie nam zdać głosówkami na Messengerze, jak poszło. 3 minuty po 14.
15: Kasia Węsierska i Michał Hanczak, witajcie.

0: Uderz w stół.
1: A
0: przepraszam, bo tam jeszcze padło ważne zdanie. Love is the answer. Miło się z odpowiedzią.
2: A słuchacze się będą odzywać na Messengerze Radia SK. Ja myślę, że my możemy sobie w zasługi wpisać to, że namawialiśmy, no i namówiliśmy.
0: Ale każdy szef się obrazi za taką namowę, bo proponowaliśmy, żebyście wcześniej wypuścili pracowników do domu. Ania?
3: Słuchajcie, mi poszło wybornie, bo właśnie wyszłam z pracy i rozpoczęłam swój 3-tygodniowy urlop.
2: Ulala,
0: z jednej strony gratulujemy, tygodnie. Z drugiej strony tak fajnie, a nie fajnie. No, 3 tygodnie urlopu, fajnie, naprawdę.
2: Ale
0: dobrze
2: na pewno,
0: o tym powiedział światu.
2: Na pewno dostanie po kieszeni przez te 3 tygodnie. Wiesz, no 3-tygodniowy urlop, przecież kogo na to stać?
0: No jest też Patrycja.
4: A czy ja mogę być swoim własnym bohaterem i puścić siebie sama do domu? No, jestem na działalności, więc jakby no szefa nad sobą nie mam, ale trochę jeszcze zadań mam. Ale nie, wiecie co? Puszczam siebie dziś do domu, teraz.
0: Zapraszamy.
4: Pozdrawiam, Patrycja.
2: Bardzo dobrze, Patrycja.
0: Gratulujemy, choć znamy rzeczywistość bycia przedsiębiorcą w tym kraju. Patrycja, około godziny 21 dopadnie cię lęk przed tym, czego nie zrobiłaś i tak spędzisz północy na kanapie, wykonując te zaległe zadania. Taki
2: ale
0: to jest,
2: ja
0: szef.
2: Uważam, że każdy, kto ma NIP, chociaż od czasu do czasu powinien poczuć się jak VIP.
0: I sobie premię sprawić od najlepszego szefa, czyli od samego siebie.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl.
6: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK.
5: Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
14: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
13: O, to może też się wybiorę.
14: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
15: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
16: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin.

0: paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: I po reklamie.

0: wybrać na wakacje, skoro wakacje to wy macie w domu, niezależnie od tego, gdzie teraz jesteście.
1: Gram wam hity na czasie, idealne na lato, na przykład Karol G jest bardzo G.
0: Zabrzmiałam jak szef, jak taki szef, który bardzo chce, żeby pracownicy byli cały czas na miejscu. Ale po co wam urlopy? No pieniądze wydacie na te wakacje, po co będziecie gdzieś jechać?
1: Kiedy się zastanawiacie, kto jest szefem w naszym duecie, to już wiecie. 19 minut do 15.
0: Ale
1: Justyna
0: są też fajni
1: się.
0: Szefowie.
1: A czy ja narzekam?
0: No ja nie, mówię, że są fajni szefowie a propos Justyny.
1: A, dobrze, dobrze, dobrze.
0: Która o swoim szefie nam opowiedziała.
2: Dzisiaj rano prosiłam go o to, abym mogła wyjść w godzinkę wcześniej. No i jak to ja, zarobiłam się, zapomniałam, po czym przyszedł do mnie i mówi: zobacz, która jest godzina, chowaj to i idź do domu. Naprawdę, takiego szefa to ja życzę każdemu.
0: Przepraszam, super. Gdzie tam można CV wysłać do tej firmy?
1: Ja pamiętam, miałem kiedyś taką sytuację dawno temu, że szef rzeczywiście też przyszedł do mnie i powiedział: co ty tu jeszcze robisz, chowaj to, idź do domu. Ale jeszcze dodał jedno zdanie: no. I nie wracaj.
3: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: To będzie ostatnia reklama. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
17: I po reklamie.
18: No

0: Ja chciałam przeprosić, dlatego że ja wczoraj okłamałam słuchaczy.
1: Oho.
0: Bo ja mówiłam, że wczoraj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą, a on jest tak naprawdę dzisiaj. Co jest lepszą informacją, bo mogliście do tej pracy iść taką inną drogą, żeby do niej nie dotrzeć.
1: Cały czas powtarzam, ta inna droga, żeby nie dotrzeć do pracy, nazywa się na przykład urlop na żądanie. Niestety ten urlop się z tej puli dni urlopowych i tak odlicza, co jest bólem dla wielu osób.
0: Ale jak ktoś jest na tak zwanym home office, to też idzie do pracy nieco inną drogą. Przez warzywniak, przez odkurzacz, żeby mieszkanie odkurzyć, zmywarkę opróżnić, pościel zmienić, obiad ugotować.
1: No tutaj dróg rzeczywiście jest wiele i wszystkie zawsze prowadzą w jednym kierunku. Nie do laptopa, tylko na kanapę.
0: 6 minut do 15. Po tej 15 gramy wam jak zawsze najlepsze hity i wrzucamy na luz.
1: I jeszcze będziemy mieli dla was koszulkę idealną do pracy na home office albo do chodzenia do pracy przez miasto.
0: To żeby na do widzenia, tak? Cześć szefowi powiedzieć.
1: Dokładnie tak.
0: Taki jest napis na koszulce. Będziemy was do tego potrzebować, więc telefony blisko.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
4: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Po południu w Żarach będzie słonecznie, z temperaturą sięgającą 24 kresek. Chmur niemal nie będzie. Na drogach ulica Sebska przy wjeździe do miasta zwalnia, zwłaszcza w stronę ronda żarskich saperów. Kierowcy powinni przygotować się na kilka minut opóźnienia.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. To może być koniec z podbieraniem lekarzy między szpitalami. Dyrektorzy placówek komentują zmiany w ochronie zdrowia proponowane przez resort. Wśród nich m.in. limity najwyższych kontraktów, większa kontrola wydatków i obowiązek pracy na pół etatu w jednym szpitalu.
19: Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek wynagrodzenia kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
18: A dyrektor szpitala w Przemyślu, Barbara Stawarz, uważa, że obowiązek jednego podstawowego miejsca pracy zwiększy zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację placówek. Uwaga na burzę w północno-wschodniej Polsce. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia. Prognozowane są silne opady deszczu, burze i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od późnego popołudnia do jutra wieczorem. Wypadek policyjnego Forda Mustanga pod Radomiem. Do zdarzenia doszło w Milejowicach, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
20: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
18: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przypomnijmy, że Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. A zdjęcia rozbitego radiowozu znajdziecie na sk.pl.
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
0: na luz.
7: Rzuć.
15: Rzuć na luz.
7: W Radiu SK.
21: Minuta po godzinie 15. Witamy tych, którzy do nas dołączyli, bo na przykład właśnie wsiedli do samochodu po pracy i włączyli radio.
1: Ja myślałam, że tak celowo mówisz a propos tego Mustanga o tym aucie. To nieładnie tak się śmiać z cudzych.
21: To był przypadek, absolutnie.
1: Problemów. Taki był ładny, amerykański, jak mamy klasyk. How Deep Is Your Love, Calvin Harris, też ze Stanów. I Disciples, już za chwilę wezmę.
21: Spieszmy się kochać Mustangi, tak szybko się rozbijają.
1: Kasia Węsierska.
21: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Nie po to się ten człowiek nauczył grać na saksofonie, żebyśmy teraz mu przeszkadzali, jak grał w Sacrum, Meza i Kasi Wilk.
1: Dlatego postawił kropkę i tak właśnie Sacrum się zakończyło. 14 minut po godzinie 15 to był naprawdę taki ikoniczny duet, ale dzisiaj jeszcze pewien duet nas odwiedzi. Czy ikoniczny okaże się za czas jakiś?
0: No, myślę, że oni już osobno uchodzą w pewnych kręgach za ikony, więc jak połączyli siły, czego nikt się chyba nie spodziewał, to może z tego wyjść coś zaskakującego. Mowa o...
1: Kizo i Julii Bieniawie będą u nas zaraz po 16 z nowym wspólnym kawałkiem.
0: Ale jeżeli myślicie, że czwartek to jest koniec premier i to by było na tyle, to od razu wyprowadzamy z błędów, bo jest też ona.
1: Powiemy? Możemy już to powiedzieć?
0: No możemy.
1: Dzisiaj zagramy wam premierowo zupełnie nowy singiel Sanach.
0: Możemy nawet powiedzieć, że on się nazywa ITP i TD. Być może zdradziłam jakąś ważną tajemnicę, teraz trudno, ale będziecie mogli to usłyszeć w SC jeszcze przed tym, zanim ten kawałek pojawi się gdziekolwiek indziej w sieci.
1: Słuchajcie nas uważnie dzisiaj wieczorem w imprezce. Tak, pod 18 imprezkę zaczynamy, warto być od samego początku.
0: I usłyszycie to po raz pierwszy. Za chwilę my chcemy was usłyszeć na naszej antenie, więc szukamy chętnych do zmierzenia się z tabu.
1: Mamy koszulkę, o której już mówiliśmy, napis cześć, eskowa, kolorowa, bardzo piękna, letnia, ale no czekamy na zgłoszenia.
0: My zadajemy pytania, wy odpowiadacie, ale odpowiadając słowami, które nie zaczynają się na zakazaną literę, kto chętny, ten się zgłasza na eskowym messengerze.
1: Zostawcie numer do siebie, bo za chwilę dzwonimy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auto co zaplanuje, to kupuje.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68. Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: I po reklamie. Oh, hey.

0: Imagine Dragons, Bad Liars w Radiu SK.
1: 29 minut po godzinie 15. Z nami jest Kasia. Czy w pracy, czy w domu, czy w jakiejś innej sytuacji?
2: A właśnie miałam wchodzić na solarium.
0: O proszę!
1: Załatwiła sobie słoneczko.
0: Słońca nie ma, można i w ten sposób. Kasia, to poświęcisz nam jeszcze 30 sekund, zanim tam
2: Oczywiście.
0: Pójdziesz?

0: Pewnie,
1: dobra,
0: pewnie.
1: Zabawa jest, mamy nadzieję, prosta. My zadajemy pytanie, ty odpowiadasz.
2: Nie wolno używać tak? słów, które zaczynają się na zakazaną literę, a tą literą jest M jak Michał na przykład, albo M jak miłość.
1: Kasia, lecimy?
0: Okej, okay, rozumiem. Tak, lecimy.
1: Dobra, drogie auto rozbite dzisiaj przez policję.
2: No, no. Kombinuj, kombinuj. Jakie auto rozbiła policja?
0: Kurde, nie mam pojęcia.
2: Dobrze.
1: To, bo obok taty.
2: Kombinujemy szybko, odpowiadamy. Kierunek
0: chyba
2: na
0: nic nie wymyślę.
2: Kierunek na wakacje, ale nie góry.
0: Kurde, nie wymyślę nic.
2: Kasia, chyba się za bardzo zestresowała.
1: Ale słuchaj, że gra na zwłokę pod tytułem nie wiem, nic nie wymyślę, właściwie nie padła litera zakazana i my nie możemy tutaj się za bardzo do niczego przyczepić.
2: Ja ci, Kasia, tego nie życzę, ale gdyby kiedyś ktoś cię wezwał na jakieś przesłuchanie, na komendę, to zawsze będziesz mogła
1: świetna.
2: Tak odpowiadać.
1: Będziesz
2: właśnie.
1: Świetna. Każdy adwokat powie, że to jest najlepsza metoda obrony. Kasia, mamy dla ciebie koszulkę z napisem cześć.
0: Super, dziękuję.
2: Ale w solarium to i tak ci się nie przyda.
0: No raczej nie.
1: A tak czy tak, to my ci powiemy teraz cześć i będziemy słuchać razem kolejnych hitów.
2: Nicholas Hard to be Humble.

0: punto. Czarne koszule. Kamisa Negra, Juanes za nami w Radiu SK.
1: Radio uczy przy okazji języków, jak się okazuje. 23 minuty do godziny 16. Kiedy wybrałabyś się do zoo, to co chciałabyś tam zobaczyć?
0: Słonia.
1: Masz też w studiu, jak jesteś ze mną. Tygrysa też, super, no. A wyobraź sobie, że w warszawskim zoo można podziwiać było suma, w sumie to sumę, bo okazuje się, że ktoś znalazł bardzo dużą sumę pieniędzy, uczciwie no. oddał to policji i policja teraz szuka właściciela tej wielkiej sumy pieniędzy i nie wiadomo, kto zgubił.
0: Nie było mnie w zoo warszawskim, ale właściwie mogłabym w tych okolicznościach powiedzieć, że jestem tam codziennie.
1: Ale na bank była tam jakaś gruba ryba.
2: Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
18: I po reklamie.

0: Run, Run River. David Guetta, Alok, to za nami w Radiu SK przed 16.
1: Jestem szczerze zaskoczony, że ci panowie taki numer właśnie zrobili, ale mocno klubowe kawałki od nich w Escalade Remix, między innymi jutro wieczorem.
0: Ja myślę, że wy też możecie być zaskoczeni tym, co usłyszycie od Kiza i od Julii Wieniawy po 16 w Esce.
1: My już podsłuchaliśmy. Oni wjadą tu za kilka chwil lawetą.
0: I będą w naszym studiu, żeby premierowo zagrać swój nowy kawałek, więc wy też bądźcie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
5: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
4: O, to może też się wybiorę.
5: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Na drogach w Żarach spory ruch, więc lepiej zachować ostrożność i unikać gwałtownych manewrów. W dalszej części dnia temperatura wzrośnie do 24 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pokaże. Przyjemna pogoda na popołudniowe plany.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 16, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. CBA weszło m.in. do warszawskiego szpitala południowego. To element śledztwa prokuratury okręgowej w Warszawie dotyczącego możliwych nieprawidłowości w placówce. O szczegółach tych działań nasz reporter Michał Rawa.
12: Agenci CBA zabezpieczali dokumenty nie tylko w szpitalu południowym, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
13: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu.
12: Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, że to nie pierwsze takie działania CBA w tej sprawie i możliwe są kolejne.
11: Pomorze liczy straty po sztormie. Niż Bernadette przyniósł nad region silny wiatr i wysokie fale. Służby sprawdzają stan wybrzeża oraz zabezpieczeń brzegowych.
14: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
11: Mówi Magdalena Kiszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Służby odnotowały uszkodzenia w zabudowie biotechnicznej, która chroni i pomaga odbudować wydmy. Miejscami pojawiły się też lokalne ubytki w wale wydmowym oraz samej plaży. Maroko bez swojego najlepszego strzelca zagra dzisiaj z Francją. To będzie pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Ismael Salibari, który zdobył gole w każdym meczu grupowym, leczy kontuzję. W składzie Francji ma wystąpić Kylian Mbappé. Napastnik ma już na koncie 7 bramek, a początek spotkania o 22:00.
15: Rzuć na luz.
16: Ewidentnie ten mundial jest dla młodych. O 22:00 ja to się już szykuję do spania.
17: A tam się dopiero zaczyna niezła impreza. U nas za chwilę też będzie, bo wpadną Kizo i Julia Wieniawa. Czekamy na nich i na ich nowy singiel.
16: Laweta. Chyba tym przejadą i to wam też na pewno zagramy. Inne hity też mamy, Teddy Swims już teraz. Kasia Węsierska
17: i Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Na taki duet czekaliśmy. Nikt nie prosił, każdy potrzebował, zaryzykuje to stwierdzenie i oni właśnie w naszym studiu.
1: Julia Wieniawa i Kizo! Hey. Tego nie było, nie było tego
0: czy
1: w moim bingo.
0: Lawetą przyjechaliście do tego studia?
2: No wiadomo, teraz tylko lawetą.
3: Tylko lawetą, ja samolotem, tak się tak wyszło.
2: No, właśnie. O,
0: jest
2: właśnie
0: równy podział. Skąd ta laweta się wzięła i dlaczego ten numer się akurat tak nazywa?
2: Słuchajcie, no to było w sumie dosyć spontaniczne. Najpierw Patryk napisał swój tekst, a potem ja po prostu odbijałam się od niego. I on mówi, że a co jeżeli mu zabraknie wachy w bejce? No to mówię, no to podjadę o ciebie lawetą, bo tak bardzo cię kocham, bo to przecież piosenka o takich o miłości do wielkiego chodzącego red flaga, tak?
3: Coś w tym stylu, no.
0: Znaczy, ale od to razu, na faktach? Od razu, czy to jest historia opisana na faktach?
3: Od razu red flaga, no jakby.
2: No przeczytaj swój tekst.
1: No że jest niepokojący.
2: Że nie wiesz, że się spóźni z 3 dni,
0: a
2: że
0: jak 3 dni, bo cię koledzy zatrzymają.
2: A ja i tak cię kocham, no to przecież to już po prostu ignoruję twoje red flagi.
1: Ile osób się może z tym utożsamić, słuchajcie.
3: To już słuchacze ocenią, tym bardziej grupa męska. Zobaczymy.
1: Ale dobrze, słuchajcie, bo
2: to
1: opowiadacie...
2: To jest interpretacja love songa.
1: Ale opowiadacie o tym, jak już sama piosenka powstała, ale jak wy się spiknęliście, kto kogo pierwszy zaprosił?
2: No jak myślisz, my się spiknęli? My się spotkaliśmy najpierw w ogóle niechcący w Dubaju, bo ty tam urzędujesz.
3: Tak,
2: ja byłam u mojej przyjaciółki. Zgadaliśmy się po prostu tak ziomalsko. No i od słowa do słowa powiedzieliśmy, że musimy się spotkać w studio i tak bez większych oczekiwań coś porobić.
3: No i Julka dotrzymała słowa i przyjechała.
2: No i przyjechałam do Gdańska.
3: I powstało to faktycznie.
1: Nie lawetą.
3: No nie lawetą, ale wyjechała lawetą, że no.
1: Słuchajcie, no to za chwilę posłuchamy sobie tego numeru, ale jeszcze moment, bo Julia i Kizo z nami zostają. Oczywiście wracamy po krótkiej przerwie. Radio
4: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: wybierz szybkie zupki WiFon. Nie marnuj czasu.
1: Zalej i jedź dalej. WiFon. Liczy się tylko on.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: I po reklamie.

0: Cały czas w naszym studiu w Radiu SK Kizo, Julia Wieniawa, duet, którego nikt się nie spodziewał, ale zaraz się okaże, że każdy potrzebował.
1: Laweta stoi gdzieś tam pod radiem, Laweta też wjeżdża już za chwilę na playlistę Radia SK, tak jak wjechała do waszych głów, żeby stworzyć wakacyjny hit, no bo to jest mocno wakacyjny numer, brzmieniowo 100%
0: ale taki
1: chill na plaży.
0: Chilloutowy właśnie.
2: Taki nie kizowy, to nie?
3: Taki
2: to
3: faktycznie...
1: Ale nie, kizo jest nadal kizo w tym kawałku, niezależnie od brzmienia.
3: Jednak faktycznie, no muzycznie jest to, był to dla mnie taki eksperyment. No cóż, ja jestem dumny z tego utworu.

0: Polska to słońce dostarczy na pewno.
1: No za chwilę się przekonacie o tym.
2: Polecam każdemu obejrzeć do tego piękny teledysk, jaki stworzyliśmy.
0: Tak.
2: Jest bardzo wakacyjny, jest bardzo dużo słońca w nim.
0: Ale to był naprawdę ładny obrazek. Naprawdę tak filmowo super to wyszło, jakościowo, także polecamy, żeby zobaczyć.
3: Ale to, co mnie tam zachwyca, to to, że to jest po prostu rozmowa dwóch osób, tylko takiej w wersji muzycznej. Każdy mówi być może trochę swoim językiem, ale ciągle rozmawiacie o tym samym.
0: Dokładnie.
1: Teraz pytanie, czy ta laweta was dowiezie do jakiegoś wspólnego występu, gdzieś na jakimś festiwalu, koncercie? Kizo chyba na rapstacji za chwilę tak naprawdę.
0: No, musimy zgrać, synchronizować kalendarze, ale ja jestem otwarta i też zapraszam cię do siebie na letnie brzmienia.
2: W sobotę już, więc raczej nie uda nam się tego zorganizować. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku gdzieś wystąpimy razem.
0: No.

0: trzeba w wakacje.
1: To wakacje zaskończą, to musimy się brać do roboty.
0: No.
2: Dobra. Gdzie jest początek lipca? Jak wakacje się zaraz kończą?
1: No to już chwila moment, chodzi po wakacjach.
0: No właśnie.
2: Czas wakacji. Wszystkich świętych, Boże Narodzenie i znowu kolejny rok przeleciał.
3: No spotkamy się za rok, ale słuchajcie, dobra, to w takim razie, skoro wakacje tak szybko lecą, to trzeba ten wakacyjny numer po prostu premierowo w Radiu SK zagrać.
2: Oddajemy wam teraz głos, zapowiadajcie swój premierowy kawałek.
0: No to zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że troszeczkę słońca do waszego serca wjedzie jak laweta z naszym utworem. Julia Wieniawa.
1: I zobaczcie się dobrze.
2: Gramy. Premiera.

0: kilka chwil temu laweta w Radiu SK. Bardzo fajna, ale tylko w radiu. Nie życzymy nikomu podróży na lawecie dzisiaj. Kizo i Julia Wieniawa już polecieli dalej. Sofie Elis-Bextor też za nami.
1: Ale ja mam coś a propos lawety. Historia jest z Gostynina, gdzie pewien uczeń zawodówki o profilu mechanik pojazdów samochodowych trochę sobie podrobił dziennik praktyki. Teraz może jechać nie lawetą, ale do więzienia. Dlatego, że był na tych praktykach, ale chyba ich nie skończył i przed końcem roku wysłał swojemu wychowawcy zdjęcia z tego dzienniczka praktyk uzupełnionego i uwaga, wpisał sam sobie ocenę dostateczną.
0: Czyli skromny.
1: No właśnie potem się okazało, że pracodawca powiedział, że on żadnego dzienniczka nie wypełniał i sprawa się trochę skomplikowała, ale ja też bym doceniła, bo przecież mógł wpisać celujące, a wpisał dostateczny jedynie.
0: Ja bym docenił właśnie za tę skromność i jakoś chłopakowi wybaczył i tak już ma bagaż, nik doświadczeń.
1: Mam nadzieję, że on będzie tak samo się posługiwał taką skalą mniej, jak będzie potem mówił, jaką cenę trzeba zapłacić za naprawę samochodu. Radio
2: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jury GSM.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do MediaExpert.
15: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
16: I po reklamie.

0: Eska.
1: Eska.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Alan Walker,
1: Ava Max,
2: Fate w Radiu SK.
3: Ale oparte na motywie O Fortuna. O Fortuna to jest to, co krzyczymy, kiedy dowiadujemy się, ile będziemy płacili na przykład za remont mieszkania.
2: Wydaje mi się, że ja to krzyczę raz w miesiącu, jak pensja wpada na konto, a potem dzień później już jest zmiana o 180
3: stopni. Ale to ci powiem, że to jest super sprawa, że chociaż raz w miesiącu sobie tak krzykniesz w pozytywnym aspekcie. Tego wam życzymy. Jak najczęściej krzyczcie O Fortuna, kiedy dostajecie przelewy.
2: Pamiętaj, że fortuna kołem się toczy i to się kończy tak jak zawsze. Po 17 wracamy z najlepszymi hitami w Esce.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: W żarach wieczorem niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce od czasu do czasu się pokaże. Temperatura utrzyma się na poziomie 24 kresek, więc będzie przyjemnie ciepło. Wiatr będzie łagodny, co sprzyja spokojnym spacerom i relaksowi na świeżym powietrzu.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Niezależnie od tego, w jaki sposób lubicie imprezować, na pewno znajdziemy coś dla Was w SK Summer City. Mati Puczyło to jest, no właśnie, SK Summer City, najlepsze propozycje, a zaczynamy od sportu. Mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce. Można to zobaczyć, można zobaczyć naszych siatkarzy i kibicować im. Oni już w sierpniu zagrają w naprawdę fajnych meczach, między innymi Polska-Ukraina, będzie też Polska-Francja, czy Polska-Włochy. To wszystko w Koszalinie, więc wpadajcie, aby kibicować. A jeżeli chcecie słuchać rapu, no to cały czas czeka na Was Rapstacja Festival. Ta impreza zaczęła się wczoraj, ale dopiero dziś startują koncerty. Ja jestem na miejscu, Eskowy Bus też jest na miejscu. Wpadajcie, jeśli macie ochotę na dużo dobrego rapu, bo aż do końca weekendu będzie się działo.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Minęła 17. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nowe otwarcie w rozmowach o ochronie zdrowia. Tak dzisiejsze spotkanie oceniają Naczelna Izba Lekarska i Ministerstwo Zdrowia. Rozmowy dotyczyły reformy systemu, w tym zmiany w wynagrodzeniach lekarzy. Szef NIL Łukasz Jankowski przyznał, że zabrakło konkretów, ale zadeklarował współpracę z resortem. Kolejne rozmowy zaplanowano na przyszły tydzień. Jest nadzieja dla kredytobiorców. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiada możliwe obniżki stóp procentowych. Cięcia jeszcze w tym roku są realne, jeśli sytuacja gospodarcza się nie zmieni.
10: Będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
9: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej po raz czwarty z rzędu zostawiła stopy na tym samym poziomie. Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt nowych unijnych przepisów, które obowiązują także w Polsce. Każdy nowy samochód musi mieć system wykrywający zmęczenie i rozkojarzenie kierowcy. Gdy wykryje oznaki zmęczenia, wyświetli komunikat z zaleceniem przerwy lub większego skupienia na drodze.
11: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków. Tutaj trzeba pamiętać, że żaden system nie zastąpi rozsądku kierowcy.
9: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
13: Radio SK!
14: Zwykle Kasia to
15: tak,
14: mówi,
15: ale
14: może
15: poprośmy, Sławek, chodź do nas!
14: Chodź do nas! W ogóle słuchajcie, co tu się dzieje? Nagle goście wpadają bez zapowiedzi.
15: Bo my o 17 zawsze mówimy, że to jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia. Mógłbyś ty to powiedzieć?
16: Powoli się zacząłem, stałem się tutaj domatorem, tak? Coraz częściej.
14: Bardzo nam miło. To co? Międzynarodowa Godzina Szczęścia.
16: Witam wszystkich słuchaczy. Tak, Międzynarodowa o 21 sportowa.
15: Nie, dwie po 17, to jest teraz szczęście.
14: Kasia Węsierska.
15: Michał Hanczak.
14: Sławek Peszko.
16: Witam serdecznie.

0: oni chyba nie zagrają, ale może następnym razem.
1: Właśnie ja chciałem się wykazać teraz przy Sławku wiedzą na temat
0: piłki nożnej
1: i mundialu. Nie mówimy
0: o piłce nożnej i mundialu, tylko o Justinie Bieberze, który tam
1: tak
0: zagra.
1: I na przykład ja już o tym wiemy i za chwilę my też zagramy w Radiu SK Justina Biebera. I będzie też Madonna, i Shakira będzie.
0: I to oni wszyscy na finale.
1: To, co mnie interesuje w mundialu. A Sławek Peszko, czym się interesuje na mundialu?
2: Formą sportową piłkarzy i tym, kto zdobędzie króla strzelców w obecnych mistrzostwach, a nie koncertami w przerwie, a nie hydration break.
0: No a kto ma najlepszą formę na mundialu 2026?
2: Dobrą ma niestety Francja, chociaż dzisiaj kibicuje Maroko, ale też liczę, że Anglia dojdzie do finału i Harry Kane garnie koronę króla strzelców.
1: No właśnie, to może zróbmy teraz taką wróżbę, takie obstawienie. Sławek Peszko obstawi, kto wygra mundial i za tam niecałe dwa tygodnie sprawdzimy, czy się sprawdziło. Możesz wygrać jagodziankę.
2: Jagodzianka, może jakiś kubek dajcie.
0: Ale przepraszam, dobra, ty wiesz, kubek. Ile jagodzianki teraz kosztują z prawdziwymi jagodami? To jest gra warta świeczki.
1: Nie, ja taką z dyskontu mogę tylko. Dobrze.
2: A, to jest dżemem
1: kubek.
2: Jagodowym.
1: Dobra, kubek. Dobry, może kubek. Być kubek eskowy.
2: To ja mówię, że Anglia i mistrzem świata.
0: Anglia mistrzem świata. A z kim się będzie mierzyła w finale? Jak już kubek, tak daleko idziemy.
2: Francją.
1: Jak chociaż się sprawdzi, to oprócz kubka damy ci jeszcze nasz magazyn SK Story.
2: No, rozum za Francją, ale serce za Maroko dzisiaj.
0: Chociaż okay. Mówi się
2: nie
0: o tym,
2: z Marokiem.
0: Kylian Mbappé ma dobrą formę, że nie spudłował ani razu. Dzisiaj może też nie spudłuje.
1: Dobrą formę to mają ci, którzy siedzą po nocy, oglądają te mecze. Wszystkie.
0: To prawda, kto to wymyślił te godziny mundialu? Sławek, nadążasz? Jesteś w stanie obejrzeć mecz o 3 nad ranem, który się rozpoczyna czasu polskiego?
2: No generalnie o tej zawsze wracałem do domu, więc tak.
1: No tak trzeba żyć, no. Tak trzeba żyć. Sławek, fajnie, że do nas wpadłeś. Chyba ci się spodobało w Radiu SK po Karniakach.
2: Ciekawie było w ostatnią sobotę na Karniaki Cup. Także finał.
1: Pozdrawiamy Krystiana, który wygrał
2: żałujcie,
1: 10 tysięcy.
2: Żałujcie, że was nie było, żałujcie.
0: Ale możecie ciągle zobaczyć w mediach społecznościowych, co tam się działo. Niewykluczone, że to nie jest jednorazowa akcja.
1: Bądźcie czujni, my już myślimy nad kolejnymi akcjami. Może też Sławek Peszko się w nich pojawi. Justin Bieber, Nicki Minaj, za chwilę.
0: Anglia, tak to mieliśmy zapamiętać.
1: Zapisane.
0: Sprawdzimy za dwa tygodnie. Jagodziankę wyślemy pocztą.
1: Kubek.
0: Jagodziankę też dorzucę, jak się sprawdzi.
3: Promocja.
4: Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
9: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
8: oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Uczta dla fanów prażynek.
8: Przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
11: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68. Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
13: I po reklamie.

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait w Radiu Łaska.
1: Nie możemy doczekać się weekendu i bogactwa, chociaż w sumie tak naprawdę...
0: Bogactwa to... i weekend? W weekend wydajesz kasę, nie zarabiasz.
1: No chyba, że masz tak dużo, że ci to w ogóle nie boli, a my jesteśmy bardzo bogaci, Kasiu. Bardzo
0: wewnętrznie,
1: jesteśmy bogaci.
0: Wewnętrznie to 150% bogactwa.
1: Nie tylko wewnętrznie. Jeżeli wy czujecie się bogaci i jest coś dla was symbolem bogactwa dzisiaj, to nagrajcie nam głosówkę o tym na Messengerze Eski. Natomiast prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, ujawnił, że na koniec zeszłego miesiąca bank centralny zgromadził ponad 632 tony złota o wartości

0: wartości 308 miliardów złotych.
1: I to nasze, i że... jest, narodowe, wspólne, tak?
0: Tak, i że tego przybyło od maja i to o jakieś 20 ton i my jesteśmy w ogóle coraz bogatsi i tyle złota to mamy, że nam wszyscy zazdroszczą.
1: No komu by przeszkadzało, gdyby te 20 ton, które przybyło, tak rozdać między 38 milionów Polaków?
0: Ja jedno już wiem, że posada takiego właśnie prezesa NBP to jest dopiero żyła złota.

0: Måneskin.
1: On powiedział teraz my.
0: Teraz my, no dobrze. Było na rockowo, ale jeżeli wolicie na klubowo, czyli elektronicznie, mocno, gęsto, takie trochę w rejwy wpadające klimaty, no to odpalajcie Escalade Remix jutro albo w sobotę, bo w wakacje gramy wam też w soboty na niedzielę od północy. Jutro od 20, między innymi Armin van Buuren.
1: No, klasyka już gatunku. Armin van Buuren co tydzień właśnie u nas, ale są też inni, którzy tworzą właśnie swoje sety, których chcecie posłuchać.
0: A jeżeli wolicie zupełnie inny rodzaj muzyki, czyli nie rockowy, nie klubowy, to taki też znajdziecie w Radiu SK, bo już dzisiaj po 19 w imprezce premiera nowego singla.
1: Od Sanach. Te panie uznacie, te pani wyprzedaje stadiony i wraca z nowym kawałkiem ITP ITD.
0: I zagramy ten kawałek jeszcze zanim trafi na streamingi. Bądźcie z nami.
1: Kungs, to już za chwilę u nas.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
3: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż? To w euro!
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
14: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
13: O, to może też się wybiorę.
14: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
15: I po reklamie.

0: Hit jak złoto. Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta przed 18 w Radiu SK.
1: A propos złota, pytaliśmy o wasze bogactwo. Jest i ona, Joanna. Miała być.
0: Sekundę. Joanna, dawaj!
1: Proszę.
2: Symbolem bogactwa jednak jest mój mąż i moje psy. Tylko jeden jest problem. Strasznie dużo jedzą. Domagają się ciągłego głaskania.
1: No coś za coś, no.
0: Dokładnie.
1: No, nikt nie mówił, że bogacze mają łatwo w życiu.
0: Bogactwo, o które trzeba non-stop dbać. Rafał Adamczak w studiu Radia
1: SK. Bez przyczyny się mówi, że pieniądze szczęście nie dają.
3: Ale słuchajcie, tak a propos tego bogactwa i jedzenia, jak jest taka dobra kiełbaska posuszona w lodówce, to jest złoto. To jest bogactwo. Ty możesz o każdej porze dnia i nocy, podkreślam nocy, sięgnąć, to
1: no, aj, ale częściej szczęście kończy się wraz z wejściem na wagę.
0: Ale, ale z reguły bywa tak, że zamiast tej kiełbaski to jest tylko takie zawiniątko w lodówce z napisem tego nie jest to dla ojca.
3: Tak, to znam.
0: Już przeterminowane.
1: Rafał Adamczak, zostaję z wami, rozkręca imprezkę w Radiu SK.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Wieczorem w Żarach niebo zasnują ciemne chmury, ale temperatura będzie przyjemna, bo słupki rtęci pokażą 23 stopnie. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się obawiać porywistych podmuchów. Opadów raczej nie przewidujemy, dlatego parasole mogą zostać w domu.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
8: Mam dla Was opcję z serii Kupujemy bilety i jedziemy. Za chwilę. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. A dlaczego tak? Bo mówię o opcji Last Minute. Audio River startuje już jutro. Jeżeli lubicie klubową, elektroniczną muzykę, to koniecznie powinniście wybrać się do Łodzi. Od jutra aż do niedzieli Łódź zostanie wypełniona przez najlepszych DJ-ów, najlepszych producentów muzycznych i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dzieje się tam bardzo dużo i dobrej zabawy życzę Wam już teraz. A jeżeli wolicie troszkę poczekać i tak na spokojnie zaplanować sobie wszystko, to wpadnijcie do Warszawy 29 sierpnia. Tam będzie można zobaczyć najlepszych żużlowców w Polsce, a nawet na świecie. Drużynowy Puchar Świata czeka na Was na PGE Narodowym. No to jest naprawdę fajna opcja sportowa.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
9: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Po osunięciu fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy ewakuowano 9 osób. Nadzór budowlany ocenia skalę uszkodzeń, a lokatorzy nadal czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Poznań szuka najlepszego taksówkarza roku. Ruszył plebiscyt na ulubionego kierowcę. Kandydatów można zgłaszać do 27 sierpnia. W ubiegłym roku po ulicach Poznania jeździło około 6,5 tysiąca taksówkarzy.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
11: SK Sport News.
9: Francja znów zagra z Marokiem. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. 4 lata temu trójkolorowi wygrali z Marokiem 2-0 w półfinale Mundialu. Początek tego spotkania dzisiaj o godzinie 22. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym, a we wtorek ma dojść do jego prezentacji.
10: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Imprezka.
13: Imprezka. A teraz to ja Wam będę prezentował hity na czasie imprezkowe, letnie, wakacyjne w Radiu SK, bo od tego tutaj jestem. Gips i Kukon, taki duet z numerem Ty Masz na początek tej naszej czwartkowej wakacyjnej imprezki. Rafał Adamczak, witajcie już 2 minuty po godzinie 18.

Bardzo proszę, jeszcze światło nie gasimy, my jeszcze nawet go nie zapaliliśmy, przecież to młoda godzina. 11 po 18, Justay, Jack Cyrus, Turn the Lights Off już za nami w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Mamy lato, będę przypominał, póki pogoda sama nam o tym nie przypomina. Za chwilę będzie trochę inaczej muzycznie, Nickelback i How You Remind Me, ten numer czeka. Będzie Jennifer Lopez, będzie Dawid Podsiadło. A wy wiecie, że na podstawie paragonów, jakie zostawiamy w pizzeriach, dokonano analizy i stwierdzono, jakie pizze są najpopularniejsze w Polsce. Jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, to na miejscu trzecim farmerska, na drugim pepperoni, na pierwszym margherita. Nie, nigdzie nie ma hawajskiej. Natomiast jeżeli chodzi o sosy do pizzy, to absolutny top i jedyne miejsce niezagrożone pierwsze to sos czosnkowy. Tak to dokładnie wygląda, ale mówiąc o tym, chciałem was zapytać, jakie smaki, ewentualnie jakie potrawy wam się kojarzą z wakacjami? Jakie tak zwane jedzonko jest dla was tym najlepszym wakacyjnym i nie wyobrażacie sobie albo bez niego wakacji, albo jakiegoś wyjazdu, ewentualnie jak wspominacie wakacje z czasów za dzieciaka, to od razu czujecie właśnie ten smak, zapach, ewentualnie ta potrawa przychodzi wam do głowy. Dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze i czekam też na wasze SMS-y pod 664 402 302.

0: ciekaw jestem, czy wy swoje cztery kąty zdążyliście już, no, będąc po pracy, wysprzątać na błysk, czy dla was to nie ma zupełnie znaczenia, bo przecież jutro znowu się zrobi bałagan. Dawid Podsiadło za nami w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Poza tym pamiętajcie, że są wakacje i ten luz jest wskazany wszędzie, nawet w tym, że od czasu do czasu wszelkie porządki na błysk sobie odpuszczamy. Ale ja was zapytałem o to, jakie smaki, jakie potrawy są dla was takimi iście wakacyjnymi i jak nad coś się kusicie, to znak, że rozpoczęły się wakacje. Jest głosówka od Wiktorii.
1: Ja na przykład nie wyobrażam sobie wakacji bez hot doga ze stacji benzynowej w drodze nad morze. Nie wyobrażam sobie innego.
0: Nie no, wiemy, że niezdrowe i na dłuższą metę tak nie można, ale przecież raz przy tym wyjeździe nad morze wakacyjnym jeszcze przyszedł SMS od Marka, który napisał tak: za dzieciaka z jedzenia królowała bułka, parówka i jajko na twardo, jak się jeździło na baseny nad Wisłą. Do tego pomidorek w rękę i ptyś w butelce. Ptyś w butelce, pamiętacie? A jak się otwierało, to jeszcze połowa zazwyczaj wyleciała i te psikusy. Ach, dobra. Słuchajcie, jakie tak zwane jedzonko w cudzysłowie kojarzy wam się z wakacjami? Czekam na kolejne wasze głosówki na Messengerze Eskowym, a Rudimental i Khalid czekają z Marem All I Know.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz

0: Podładowani trochę energetycznie. Damiano Dawid, The First Time. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Bo wakacje, bo lato. I to będę przypominał uparcie, bo jak tak sobie wyglądam, za moje studyjne okno. Zresztą sami wiecie. 19 minut, tyle pozostało do godziny 19. Ja was zapytałem o to, jakie jedzenie, jakie zapachy, jakie smaki kojarzą nam się z wakacjami, że wy już wiecie, że albo rozpoczęły się wakacje, albo jak jedziecie na wakacje, to koniecznie musicie się na coś konkretnego skusić, zdecydować. Jest głosówka od Olgi.
1: Cześć SK, tu Olga. Ja nie wyobrażam sobie lata i dań bez makaronu z truskawkami i oczywiście przepysznej zupy wiśniowej. Pozdrawiam.
0: To jest rzeczywiście absolutnie kultowa sprawa. I jeszcze Iwona?
2: Pierogi z truskawkami u mojej mamusi.
0: No, czyli makaron z truskawkami, pierogi z truskawkami. Ciekaw jestem, co jeszcze może być z truskawkami. Hej, a jakby tak hity na czasie były z truskawkami, to by było niezłe, prawda? A propos dobrych smaków, to ja wam przypominam, że Sanach, jej najnowszy utwór, premiera u nas w Radiu SK, ITP, ITD, tak się nazywa, wybrzmi jeszcze przed godziną 20. To jest godzinka z takim tyci-tyci haczykiem i wam to zagramy, więc nasłuchujcie.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
15: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
16: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
17: To będzie ostatnia reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
18: I po reklamie.
17: Eska.

Obiecuję, że jeszcze sobie do tych smaków wakacyjnych powrócimy, bo jak się okazuje, temat wam się bardzo spodobał. Ten temat nam smakuje, się wcale nie dziwię. Temper City Self-Aware to jest nowość w naszej playliście wakacyjnej, w naszej imprezie. 4 minuty i będzie godzina 19.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Dobre wieści. Nowa piosenka Sanach. Usłyszycie ją u nas w Radiu SK. Zanim jeszcze trafi do serwisów streamingowych, zagramy ją premierowo już w tej godzinie, więc nasłuchujcie. A teraz smutne wieści. Nie żyje Bonnie Tyler. Legendarna piosenkarka o charakterystycznym, zachrypniętym głosie. Zmarła, mając 75 lat. Do historii muzyki przeszły jej hity takie jak chociażby Total Eclipse of the Heart czy Calling Out for a Hero. Zespół Hertz zagra jutro w Polsce. Wykonawcy hitu Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progressive. Z kolei my w radiu mamy dla was w weekend SK Live Remix. Teraz również i w piątki, i w soboty. I wtedy króluje u nas klubowa muza. Od 20 w piątki, w nocy z soboty na niedzielę, z kolei od północy. Jutro nie zabraknie oczywiście kultowego State of Trance Armina Van Burena, a pojutrze swój set zagra m.in. Alan Walker. No i wskoczyliśmy w kolejną godzinę wakacyjnej imprezki, letniej imprezki. Godzinę, kiedy premierowo zagramy nowy numer od Sanach, ale też będą hity, które już są sprawdzone na otwarcie Bibi Rexha i Faithless New Religion. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Hity na czasie na lato w wakacyjnej imprezie w Radiu Skyline. Mieli Golden Don't Want Your Love. Tak nazywa się ten numer 13 po 19. Dzisiaj, 9 lipca, w kalendarzu świąt nieoficjalnych mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Ciekaw jestem, czy jest ktoś wśród naszych słuchaczy, kto sobie to dzisiaj rano idąc do pracy zrobił, że inną drogą, a co? Może inaczej niż zwykle. Ale też macie takie wrażenie, że jak wracamy z pracy do domu, to tak jakbyśmy szli drogą okrężną, bo czasami po drodze jest tyle rzeczy do załatwienia, tyle spraw do ogarnięcia, że to może być naprawdę sprawa absolutnie oczywista, że tak się dzieje, że ta droga z pracy do domu jest troszeczkę dłuższa. Ale dobra, wróćmy do spraw przyjemnych, czyli do smaków, do ulubionych dań wakacyjnych, które wam się kojarzą z wakacjami. Jak myślicie wakacje, to od razu w głowie macie to danie. Jest głosówka od Maćka.
1: Jedzenie, które kojarzy mi się z wakacjami, z latem, oczywiście kluski z truskawkami i ze słodkim twarożkiem. To jak byłem młody, to jadłem to chyba tylko to w lato. A jak byłem starszy, to jajeczko sadzone, młode ziemniaczki z koperkiem i zsiadłe mleczko.
0: No wiadomo, jak się jest starszym, to więcej energii potrzeba, więc jajeczko sadzone jak najbardziej. I jeszcze Dominika.
2: Dla naszej rodzinki nie ma wakacji i w ogóle żadnego wyjazdu bez bułek, kotletów w panierce, pomidorków koktajlowych i ogóreczków w pojemniku. To jest taki pakiet startowy na każdy wyjazd.
0: Aj, jak wy tak mówicie o tym, to ja mam w sobie coś takiego, że troszkę żałuję, że podrzuciłem wam taki temat, bo głodny się robię, jak nie wiem co. Ja pewnie teraz nic nie dziabnę, ale wy możecie, czemu nie? A z drugiej strony powiem wam, a propos wyjazdów i takich ulubionych dań turystycznych, mamy tutaj takiego kolegę Andrzeja, który na nasze wyjazdy służbowe zawsze przygotowuje bułę ze schabowym. I w tych schaboszczakach to on jest najlepszy. I jak Andrzej słucha, to ja go pozdrawiam.

0: Dopiero co to była premiera u nas w Radiu SK. Proszę bardzo, numer spodobał się na tyle, że już chyba ma dobre miejsce na naszej playliście wakacyjnej. DJ Gorgia i Jason Derulo, Michiko, tak wam gramy. 29 minut po godzinie 19, wakacyjna imprezka. Jeżeli chodzi o te wasze wakacyjne smaki, wakacyjne potrawy, te sytuacje, które wam się z wakacjami latem kojarzą, no to widzę, że nasz kolega Andrzej od Schabowego w Bułce ma konkurencję we wspomnieniach. Głosówka od Ani.
1: Kotlet smażony przez kochaną babcię, załadowany do bułki i jedzony ze smakiem w pociągu nad morze. Tak było.
0: Aż zapragnąłem kupić sobie bilet na pociąg. No i oczywiście koniecznie z tym kotletem. I jeszcze chyba truskawki powrócą teraz. To propozycja od Violi.
2: Co jeszcze może być z truskawkami? Oczywiście pyszne, słodkie knedle. Pozdro.
0: No, zdecydowanie. Pyszne, słodkie, ten knedle z truskawkami. No dobrze, moi drodzy, jeszcze będziemy wracać do tych propozycji, z jakim daniem, z jakim jedzonkiem wam się wakacje kojarzą, z jakimi smakami, z jakimi zapachami. Cały czas możecie głosówki wysyłać na naszym eskowym messengerze, ale czekamy na premierowy numer od Sanach. On nazywa się ITP, ITD. Na pewno jeszcze przed 20 wybrzmi u nas w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Najpierw kolacja w wino i grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
9: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: Mam dwie dobre informacje. Pierwsza to jest taka, że podobno już w przyszłym tygodniu pogodowo będzie znowu wakacyjnie i tak jak latem być powinno. Druga jest taka, że takich hitów na czasie jak ten właśnie od Damiana Dawida brakować w Esce nigdy nie będzie. A dobra, jest jeszcze jedna, trzecia. Psst, chodźcie, mam dla was premierę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo sama ona, Sanach, powraca po roku takiego wydawniczego milczenia z nowym, długo wyczekiwanym utworem. I choć ten numer teraz będzie miał w Radiu SK swoją premierę, to tak naprawdę fani, którzy byli z Sanach na koncertach, na trasie Sanach na stadionach, trochę go już znają, dlatego że Sanach przedpremierowo podzieliła się fragmentem tego kawałka. No nie ukrywajmy, że wywołała tym prawdziwą euforię wśród swoich wielbicieli. Tym samym też artystka otwiera kolejny rozdział, powraca do autorskiej twórczości. To jest utwór, który nazywa się ITP ITD. Taki słodko-gorzki. Odsłania to, co w świetle reflektorów niewidoczne. Panie i panowie, chłopaki i dziewczyny, nowa Sanach, premierowo w Radiu SK ITP ITD.

Wszystkie hity zaczynają się wesce przed chwilą premierową na scenach ITP i TD, później Ed Sheeran, Azizam, a teraz znowu zrobiło się mundialowo i piłkarska Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Pamiętajcie, że już wchodzimy na mundialu. My wchodzimy! Piłkarze wchodzą w ćwierćfinały. No i dzisiaj mecz Francja-Maroko. Dokładnie o 22:00. Tymczasem za 5 minut będzie 20:00. To jest imprezka w Radiu SK.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
9: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
8: O, to może też się wybiorę.
9: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
11: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68, Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: I po reklamie.
13: Aleksandra Kananiak, cześć. To już ten moment, kiedy w sławie Rapstacja Festiwal nadchodzące dni w tym miejscu upłyną. Pod znakiem rapu kilka scen będzie czekać. Main stage, czyli główna, poza tym old school stage, tiger stage, aqua stage, czy też rap plaża. A w line-upie między innymi Busta Rhymes, Problem, Jan Rapowanie, Kuban, Paluch, Guzior, Kasbałagane, Sokół, Kękę, Grupson, Molesta, Evenement, Tede, Kalis, Lams, A. Tak, Kacperczyk, Słoń, Młody, Opał, Kosma, Król, czy też Paluch, Guzior, Morwuła, 5, 2 Dębiec, a także Don Guralesko. Rapstacja w sławie, jak sama nazwa wskazuje, w sławie. Pozdrawiam.
0: SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Muzyką się żyje.
14: Mocne nazwiska światowego rapu wylądują w jednym miejscu na warszawskim lotnisku Bemowo. Jutro startuje dwudniowy Cloud Festival. Tam zagrają m.in. Skepta, Sway Lee, Ken Carson czy Don Toliver. Kizo i Julia Wieniawa zafundowali nam nowy kawałek. Tak, nagrali duet. Ich singiel nosi tytuł Laweta i pojawił się dzisiaj premierowo w Radiu SK, a gwiazdy były w naszym studiu u Kasi Węsierskiej i Hanego. No i opowiedziały o kulisach powstania tej piosenki.
15: To przecież piosenka o miłości do wielkiego chodzącego red flaga, tak?
16: Coś w tym stylu, no.
17: Znaczy, ale odrazu, to na faktach? Odrazu, czy to jest odrazu, historia opisana na faktach?
16: Od razu red flaga, no jakby.
15: No przeczytaj swój tekst.
14: No że, jest że niepokojący.
15: Do kasyna, że nie wierzę, że się spóźni z 3 dni,
17: a
15: że cię
17: dni, bo cię koledzy zatrzymają.
15: A ja i tak cię kocham, to przecież to już... po prostu ignoruję twoje red flagi.
14: Ile osób się może z tym utożsamić, słuchajcie.
16: Już słuchacze ocenią.
14: Kawałek Laweta jest już dostępny, a Kizo jeszcze w tym tygodniu wystąpi na festiwalu Rap Stacja w Sławie.
0: Impreska.
14: No i prosto ze sławy z Rapstacji Mati Fuczyło w sobotę 14 zagra dla was specjalny program w Radiu SK na żywo. A ja teraz gram dla was wakacyjną imprezkę i mam letnie wakacyjne hity na czasie, na lato. Enrique Iglesias i Pitbull i DJ AM Chino. Ciao bien, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, witajcie.
18: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: fajny nastrój, co? A wszystko za sprawą numeru Dracula. To jest Tame Impala i Jenny. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK i takie hity na czasie na lato. Za chwilę będzie trochę spokojniej, będzie nowa Asiana Spyro i Great Expectation. Trudne słowo. Ale wracamy też do tego, o czym dzisiaj od samego początku jakoś tak się mimowolnie złożyło, że rozmawiamy, czyli smaki, zapachy i potrawy, które kojarzą wam się nierozłącznie z wakacjami, z latem i albo jak słyszycie o jakiejś potrawie, to właśnie wam się to z wakacjami kojarzy, albo jak jecie jakąś potrawę, to wiecie, że właśnie rozpoczęły się wakacje. Teraz Wiktoria.
1: Hej, pytasz o smaki lata. Jak sobie teraz właśnie wracam do domu i od razu naszedł mnie smak na makaron ze śmietaną i z boróweczkami. Po prostu mniam. To właśnie jest smak mojego dzieciństwa. Za pierwszym razem, jak moja mama mi to zrobiła, to stwierdziłam, że to jest mama łyga. Natomiast później to po prostu był hit. I dla mnie nie ma wakacji i lata bez właśnie tego makaronu z tymi boróweczkami. Przepyszne.
0: Czyli teraz na prowadzenie przed truskawki wysunęła się boróweczka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale klasyk, moi drodzy, jednak jeżeli chodzi o wasze ulubione potrawy, jest jeden.
2: Nawet papież w Watykanie zjada schabowego na śniadanie.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Łapiecie się często na tym, że gracie na tak zwanych udawanych instrumentach, jak dobre wam się podoba? Ja teraz grałem na tak zwanej udawanej wirtualnej perkusji. Ciekaw jestem, co wy robiliście. Shimza i Arco i Kasango Fire Fire, tak nazywa się ten numer. Shimza na pewno na Audio River Festiwalu w Łodzi, imprezie, która już od jutra do najbliższej niedzieli. A właśnie Audio River Festival to jest wydarzenie, które... I odbywa się pod patronatem czyim? Na Radiesk, oczywiście, moi drodzy. My jesteśmy patronem tego wydarzenia, więc mam nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Chętnie w tym pomożemy. I właśnie tak trochę w tej sprawie Julka napisała na Messengerze. Cześć, Eska. A ja wiem, że ty masz dzisiaj dla nas nie tylko premierę Samach, ale także bilety na super imprezę w Łodzi. No i coś mi się wydaje, że tu Julka właśnie ma na myśli Audio River Festival. No i rzeczywiście, premiera Samach już była. Zagraliśmy wam nowy numer tej artystki itp. itd., bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ale jeżeli chodzi o Audio River, to tak jak wczoraj obiecałem, dzisiaj też kolejny podwójny karnet będzie do zgarnięcia po godzinie 21. I zamykając temat smaków i zapachów i przysmaków wakacyjnych, otwieram teraz naszą linię messengerową i czekam na wasze głosówki. Podobnie jak wczoraj, tak i dzisiaj przekonajcie mnie, że te naprawdę ostatnie dwa karnety, które mamy na Audio River Festival, powinny trafić do was i po godzinie 21 na pewno do kogoś z was trafią.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK.
2: Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: I po reklamie.

Pewnie przypomniała się niejedna dobra impreza, na której pojawiła się i Chumba Wamba i było też odpowiednio skakane, prawda? To jest Radio SK, takie hity na czasie, na lato dla was mamy, no bo to są wakacje i wakacyjna imprezka. Za kwadrant będzie godzina 21 i na pewno po 21 komuś z was oddam podwójny karnet na imprezę, która jutro startuje w Łodzi, Audioliver Festival. Tylko najpierw mnie w głosówce przekonajcie. No i bądźcie naprawdę przekonujący, że ten podwójny karnet powinien trafić właśnie do was. To już po godzinie 21 wejściówka podwójna na Audio River Festival. Na pewno do kogoś z was powędruje. Tymczasem historia prosto z warszawskiego zoo. Okazuje się, że jeden z gości właśnie warszawskiego ogrodu zoologicznego znalazł dużą sumę pieniędzy. Oczywiście jak prawy obywatel, jak przystało na prawego obywatela, całość oddał pracownikom. Pracownicy przekazali policji. Teraz policja szuka właściciela. Coś mi się wydaje, że pewnie zbyt daleko szukają, bo może trop jest bliższy i prowadzi na przykład do akwarium. Dlaczego do akwarium, zapytacie? No bo jak to duża suma, to pewnie jakieś grubej ryby.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lipsku.
8: Aleksandra Kamaniak, cześć. Weekend zbliża się wielkimi krokami. Sprawdzimy, co w ramach lata wszelakich właśnie w nadchodzących dniach będzie się działo. Między innymi już jutro na Placu Teatralnym w Winnymgrodzie coś dla dzieci, czyli bajka 3, świnki i teatr żelazny. Poza tym od 17 do 21 potańcówka przy ratuszu, tutaj oczywiście w Starym Rynku. Wszystko w klubie Piekarnia Cichej Kobiety. Koncert, a w pałacu w Starym Kisielinie, kino i koszmarek do obejrzenia. W sobotę z kolei potańcówka w Café Noir, a w niedzielę koncert orkiestry Dentej Zastal na placu przed Filharmonią Zielonogórską. Ten koncert ruszy o 18:00.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lipsku, Reja 22.
1: Impreska.
0: Impreska.
1: Impreska.
9: Powoli, powoli, ale jednak zbliżamy się do 21, która już za minutkę, tak na wyciągnięcie ręki. No i gramy wakacyjne hity na czasie, bo to jest wakacyjna imprezka. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Tak rozpoczynamy. No i zapraszam na Audio River do wzięcia w tej godzinie. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Niebawem kierunek Węgry, Sziget Festival i tam m.in. on, ten gość, który teraz muzycznie pojawił się w wakacyjnej imprezie w Radiu SK Somp, My Body Isn't Ready, tak nam zaśpiewał i tak nam zagrał na Sziget Festiwalu, też się pojawiali, bo też tam będziecie mogli być razem z nami, z Eską. Będą karnety do zdobycia, karnety i nie tylko. Sziget to oczywiście, Sziget Festival to oczywiście kierunek Węgry, przypominam, tam Somp m.in., ale też Skrillex, też Florence and the Machine, Luis Capaldi, 21 Pilots, Zara Larsson, długo jeszcze mógłbym wymieniać, bo ten line-up jest bardzo, bardzo bogaty, ale zdecydowanie wcześniej, bo już od jutra w Łodzi, no coś dla fanów muzyki elektronicznej, czyli Audio River Festival i taka oto głosówka wpadła od Oli.
1: Siema, tu Ola. Od razu jak usłyszałam, że gadacie o Audio River, to wiedziałam, że muszę nagrać tę głosówkę z kolegą. Po prostu marzymy o tym, żeby pójść na tę imprezę, dobrze się bawić, nawet w błocie, w burzy, w huraganie z kaloszami do kolan, więc czekamy na odbiór tej głosówki i może się akurat trafią darmowe wejściówki.
0: O, nawet się na koniec trochę zrymowało, no to potwierdzam, odebraliśmy głosówkę, no i trzymamy kciuki za pogodę, żeby nie było tej burzy, tego błota do kolan, nie, żeby było fajnie po prostu. Ola, bo z kolegą na Audio River Festival idziecie.

Takie tempowa wakacyjna imprezka w wakacyjnym Radio SK to są hity na czasie na lato. Axwell and Bone, Whatever Turns You On, tak wam zagrałem. Dokładnie za pół godziny będzie 22. Jeżeli lubicie takie klimaty, to ja wam klubowe granie polecam w SC. Pamiętajcie, że mamy SK Live Remix. W piątki już o godzinie 20 startujemy, ale też w wakacje mamy bonusowe SK Live Remix w nocy z soboty na niedzielę, dokładnie od północy. No i plan jest taki, że jutro nie zabraknie oczywiście kultowego Estate of Trance Armina Van Burena, a pojutrze swój set zagra m.in. Alan Walker. No to co, to jesteście umówieni? A jak już się doczekać nie możecie, to SK Live Remix zawsze sobie możecie odpalić w naszej jaskowej jabłce. Zaraz muzycznie u nas Sapphire i Ed Sheeran.

Mimo tego, jak kapryśna jest pogoda, to jest fajny wakacyjny wieczór, prawda? A pogoda niedługo się naprawi, ja wiem, co mówię, wam to obiecuję. Ellie Goulding i Burn w wakacyjnej imprezie, a wcześniej Roxy White 2115 i Chciałam Ciebie Więcej. Ten numer znajdziecie na najnowszej płycie Roxy, zatytułowanej Błękit. Zaraz po wydaniu tej płyty Roxy ruszyła w Polskę, żeby zaprezentować cały materiał w takich spotkaniach na żywo z fanami. To zawsze są wielkie emocje, zawsze są wielkie przeżycia, ale też dużo pozytywnej energii dla artysty i dla fanów oczywiście. Mało tego, daliśmy Roxy naszego Instaxa, żeby udokumentowała te spotkania i żebyśmy mogli pokazać wam, jak wyglądał taki premierowy tydzień zaraz po wydaniu płyty Błękit i możecie to zobaczyć. Słuchajcie, zapraszamy was w absolutnie nowe miejsce w internecie, nasze eskowe, SK Story. Mamy dla was pierwsze wydanie lipcowe. Jak wejdziecie na story.sk.pl, to właśnie zobaczycie, jak taka trasa wyglądała i te spotkania z fanami samej Roxy, a tam też bardzo ekskluzywny wywiad, nie dość, że z samą Roxy, to jeszcze z jej mężem Kevinem, więc śmiało zaglądajcie. Oprócz tego też mogę się założyć, mnóstwo interesujących tematów, również festiwalowych, dla siebie znajdziecie to w SK Story, w naszym pierwszym, nowym, lipcowym wydaniu story.sk.pl. Tam śmiało zaglądajcie, klikajcie. A muzycznie klikać nie musicie, bo to robię ja i już teraz gram wam numer, który lubicie. Zakaria, to jest Andy Dusty Harris, później Shawn Mendes i Camila Cabello i kultowa Sing.

0: Chciałoby się krzyknąć i wszyscy razem, i cała kolonia, i cały obóz teraz.
1: Póki ciszy nocnej nie ogłoszą, bo to za 5 minut 22. Matka z ojcem mieli Bonnie M, mamy Davida Guetta i Aloka i Run Run River. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, tak wam gramy hity na czasie, na lato. Rafał Adamczak, ja już dziękuję za ten czwartkowy wieczór. Przed nami naprawdę fajna wakacyjna noc.

0: Eska. Eska. Summer. Aleksandra Kanoniak, cześć. To jeszcze nie koniec serii imprez plenerowych w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Wiemy już, że 15 sierpnia w tym miejscu odbędzie się piknik militarny. No i będzie to okazja do spotkania z żołnierzami, poznania współczesnego oblicza polskich sił zbrojnych i obejrzenia też tego, co muzeum ma w swoich zbiorach. Jedną z największych atrakcji wydarzenia jest prezentacja sprzętu wojskowego, nowoczesnego pojazdy, będzie można zobaczyć wyposażenie, uzbrojenie. Poza tym wokół muzealnego stawu odbędzie się mała defilada. Całość jeszcze raz przypomnę, 15 sierpnia w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Żary News.
2: Strażak, ratownik medyczny i siatkarz Patryk Kozdroń, bo o nim mowa, wraz z kadrą Polski jest brązowym medalistą Światowych Igrzysk Służb Mundurowych. Między innymi o tym sukcesie rozmawiał z nim Krystian Machalica.
3: W studiu Radia SK Patryk Kozdroń, środkowy, były chyba już siatkarz, prawda? Od tego zacznijmy.
4: No już zawodowo nie gram, ale okazjonalnie, tak jak ostatnio mi się zdarzyło, no grzech nie skorzystać i jeszcze nie zagrać.
3: No właśnie, bo taka okazja, no wyjątkowa można powiedzieć, nie każdy siatkarz w województwie lubuskim miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. To były Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w dalekich Stanach. Powiedz, powiedzmy sobie na początku, brązowy medal drużynowo, więc chyba należą się gratulacje, prawda?
4: No tak, są to Igrzyska Światowe Policjantów i Strażaków. No i tak jak wspomniałeś, w tym roku odbywały się w Birmingham w Stanach Zjednoczonych. No i udało się przywieźć brązowy medal.
3: Powiedz proszę, jak to się stało, że w zasadzie dostałeś się na tę imprezę jako bodaj jedyny siatkarz z województwa lubuskiego?
4: Tak, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że mój kolega z moich stron, który też jest strażakiem, że właśnie jeździ z kadrą narodową siatkarzy, strażaków, na różne tego typu turnieje i przywożą stamtąd medale, więc też byłem w tym roku na eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Strażaków. Tam się z nim spotkałem i rozmawialiśmy też na ten temat. No i on też powiedział, że widzieliby mnie w tej kadrze, jeśli chcę, to zapraszają mnie na wyjazd do Stanów. No jak usłyszałem jeszcze dodatkowo Stany, no to dwa razy nie trzeba było powtarzać.
3: Mistrzostwa Polski Strażaków. Od tego się zaczęło, prawda? Te eliminacje, jak one wyglądały i w zasadzie kim była ta drużyna? Czy byłeś jedynym siatkarzem, czy osobą z przeszłością siatkarską?
4: To był taki turniej drużyn wojewódzkich. My tam pojechaliśmy z kadrą województwa lubuskiego, strażaków. No i na tym turnieju no byli strażacy z całego województwa, niektórzy też z jakimiś tam przeszłościami, że tak powiem, zawodowymi czy półzawodowymi. No i niestety tam brakło nam chyba seta, żeby w ogóle do tego turnieju finałowego awansować. No ale przydarzyła się właśnie okazja, żeby z kolegą porozmawiać i no i się załapać na te Mistrzostwa Świata.
3: W jaki sposób załapać? Zabrakło jednego seta, żeby awansować, tak? Bezpośrednio jakby z drabinki, z turnieju?
4: Tak. To był turniej, brało w nim udział 5 zespołów. Już teraz dokładnie nie pamiętam, z których województw. On był rozgrywany w Poznaniu, tam na terenie szkoły aspirantów. No i brakło nam, tak jak mówię, właśnie jednego seta, żeby awansować do turnieju finałowego, bo tam awansowały dwie drużyny z każdej grupy. No i niestety na ten turniej nie pojechaliśmy, no ale tak jak mówiłem, udało się przynajmniej z kolegą porozmawiać i załapać do tej kadry Polski.
3: No właśnie, kadra Polski to już poziom chyba nieco wyższy niż ta, powiedzmy, kadra wojewódzka.
4: No tak, tam już
3: idą jakieś prezenty do naszego studia.
4: Dziękujemy.
3: No, proszę, a ja nic nie dostałem, no trudno. Może zamiast kubków to...
5: To się myje.
3: Aha, no dobra, coś tam mam. Dobra.
4: Fuj się zapętla.
3: Tak jest, no przerwano nam. Patryk, powiedz, czyli ta reprezentacja krajowa strażaków, to rozumiem poziom zdecydowanie wyższy niż ta reprezentacja wojewódzka.
4: No tak, tak. Tutaj już są strażacy z całej Polski, no, którzy też mają zawodowe, niektórzy właśnie zawodowo dalej czynnie grają. Niektórzy też już grali, są siatkarze plażowi, bo tutaj też wspomnę, że reprezentacja Polski wystawiała też pary w siatkówkę plażową. Chłopaki zdobyli w dwóch kategoriach wiekowych. Dwie nasze pary zdobyły srebrne medale też tam w Birmingham. No ja akurat w plażówkę nie grałem. Przez to, że tam się trochę zasady zmieniły, miałem być jako trzeci, taki jakby rezerwowy, ale od tego turnieju właśnie wycofali się z tego i tylko dwójki mogły startować.
3: A to są zawodnicy na poziomie drugoligowym, pierwszoligowym, czyli był ktoś też z przeszłością plusligową? Oczywiście mówimy tutaj o reprezentacji Polski.
4: Z plusligową nie kojarzę, żeby ktoś miał przeszłość, ale taka pierwsza ligowa też i jeden właśnie z kolegów w tym roku awansował do pierwszej ligi z Grodziskiem Mazowieckim ze Spartą.
3: A powiedz proszę o tej reprezentacji. Zaraz oczywiście porozmawiamy o samym turnieju, samych Mistrzostwach Świata, czy to bardziej Igrzyska? To też takie pytanie do Ciebie. Mistrzostwa Świata chyba.
4: Nie,
3: tak?
4: to są Igrzyska Światowe.
3: Igrzyska Światowe.
4: Tak.
3: Czyli spotkaliśmy się w połowie. Ja mówiłem Mistrzostwa, ty Igrzyska, no to Igrzyska Światowe.
4: Tak, zwał jak zwał, ale są to Igrzyska, bo nawet była ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie państwa miały taki oficjalny przemarsz na taką dużą halę sportową.
3: No to tak trochę jak na prawdziwych Igrzyskach Olimpijskich.
4: Tak, dokładnie. Tak, był też znicz, który został odpalony. Wszystko tak fajnie, uroczyście, z pompą. Była też wioska olimpijska, gdzie tam takie miejsce spotkań wieczorowych, gdzie można było też spotkać się, pogadać z ludźmi z innych krajów, popoznawać się.
3: No dobrze, a ta reprezentacja też zakładam ma jakiegoś swojego trenera. Czy wy mieliście wcześniej przed tymi igrzyskami spotkania, treningi, cokolwiek, nie wiem, sparingi?
4: No to jest troszkę takie skomplikowane, ponieważ ten wyjazd nie był przewidziany w finansach Komendy Głównej, dlatego każdy z nas indywidualnie załatwiał sobie sponsorów i pieniążki na ten wyjazd. No i też były próby, żeby spotkać się przed wyjazdem i coś razem potrenować, zrobić sobie takie mini zgrupowanie. No ale niestety tam obowiązki służbowe nie pozwoliły koniec końców się spotkać, więc pojechaliśmy całkiem na świeżo i zgrywaliśmy się z meczu na mecz i tutaj też tak ja zauważyłem, że też rośliśmy z tego meczu na mecz, ta gra wyglądała coraz lepiej.
3: Czyli pierwszy trening to był po pierwszym meczu, czy już tam będąc w Stanach mieliście okazję tam na chwilę wejść?
4: Nie, nasz pierwszy trening to nasz pierwszy mecz.
3: A, to w zasadzie takie pierwsze też spotkanie w pełni, wszyscy zawodnicy, trener, tak? To...
4: Tak, tak, dokładnie.
3: No dobrze, a kto był w ogóle trenerem?
4: Znacznie takim naszym trenerem był Grzegorz Wójcicki, starszy brygadier, to jest zastępca komendanta miejskiego z Rzeszowa. On też startował w pływaniu, a dodatkowo z nami był jako taki trener i dobry duch.
3: No dobra, no to teraz przenosimy się do Birmingham, chciałem powiedzieć w Anglii, no ale w Stanach Zjednoczonych jednak, więc kawałek dalej. Powiedziałeś o otoczce tego turnieju, która była taka, no robiła wrażenie, a poziom samych tych igrzysk jaki był?
4: Jeszcze wracając do tej otoczki i do samych igrzysk, to też chciałem wspomnieć, że startowali w nich sportowcy z prawie 70 krajów i było ich prawie 9 tysięcy. Tych dyscyplin też było tam bardzo dużo, ale naprawdę ta ilość też robi takie duże wrażenie. Jeśli chodzi o sam turniej, to siatkówka halowa była podzielona na dwie dywizje. Dywizję pierwszą i dywizję drugą. My graliśmy w dywizji pierwszej. Tam było 5 czy 6 zespołów. A w dywizji drugiej, to już się nie zagłębiałem, ale tam było jeszcze więcej.
3: Dywizja druga, czyli teoretycznie słabsze zespoły, tak?
4: Tak.
3: No dobra, dywizja pierwsza. Najpierw faza grupowa oczywiście, zakładam. Mówiłeś tutaj, że się rozkręcaliście. Jak wyglądał w zasadzie ten pierwszy mecz? Czy wy mieliście też jakieś takie... No nadzieje, no sportowcy zwykle no, nie wychodzą na parkiet, żeby przegrać, ale co myśleliście, czego się spodziewaliście, co po tym pierwszym meczu sobie powiedzieliście, myśleliście?
4: No pierwszy mecz był taki na przetarcie. Trafiliśmy, z tego co pamiętam, właśnie na mocną reprezentację z Kambodży i go przegraliśmy. Ale stwierdziliśmy, że pierwsze śliwki, robaczywki, ważne, żeby wejść do ćwierćfinału, a później to już na pewno będzie tylko lepiej. Też jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu mistrza, więc też gdzieś sobie zawieszaliśmy tą poprzeczkę wysoko, bo chcieliśmy obronić albo przynajmniej jakiś właśnie medal przywieźć, czyli ten plan minimum udało się wykonać.
3: No siatkarze, czy to powiedzmy no, zawodowi jak kadra Polski, czy też strażacy, to jednak widzę poziom musi być chyba z definicji bardzo wysoki i poprzeczka zawieszona no, nieprawdopodobnie wysoko.
4: No co ciekawe, rozmawialiśmy ze sztabem reprezentacji czy to Kambodży, czy Indonezji, to są akurat dwie drużyny, które były przed nami. I okazało się, że ci chłopacy, co tam grali, to są kadry narodowe tych państw.
3: Aha.
4: Oni są po prostu zatrudnieni w policji. No tylko po to, żeby być jakby zatrudnieni, tak?
3: Czyli ale takie fikcyjne etaty jak no, u nas za czasów komuny.
4: Tak, no u nas też się to zdarza dalej. Na przykład w wojsku ci sportowcy, tak? Najwyższego szczebla olimpijczycy też są zatrudniani na przykład w wojsku i oni się skupiają na sporcie, tak, bo to też chodzi o to taki ukłon w ich stronę, żeby też ich zabezpieczyć, bo kiedyś to życie sportowca się kończy. No i tutaj też właśnie była taka sytuacja, że no, że oni jakby są policjantami, ale zajmują się stricte sportem. No u nas to wiadomo wygląda inaczej, bo u nas przede wszystkim są te obowiązki służbowe, a sport to taki dodatek i taka wisienka na torcie.
3: Wspominałeś, że się tak rozkręcaliście z meczu na mecz. Od razu była jakaś taka chemia, od razu też no, taka boiskowa chemia, no, mówiąc wprost, była, czy trzeba było jej szukać jakiegoś takiego zgrania?
4: Nie, tak naprawdę to debiutanci na tym turnieju to byłem ja i jeszcze jeden kolega. Co ciekawe też Chrześniak Piotra Gruszki.
3: O!
4: Byliśmy...
3: Czekaj, powiedziałeś też Chrześniak.
4: Nie, że ja i on.
3: A,
4: w sensie
3: myślałem,
4: nas
3: że
4: dwóch,
3: też jesteś.
4: Nas tylko, nie. Że nas tylko dwóch było po raz pierwszy na tym turnieju, więc chłopaki też już się od dłuższego czasu znają. No ja tam szybko złapałem z nimi wspólny język. Fajnie się dogadywaliśmy na boisku, poza boiskiem. Tworzyliśmy taki team spirit i fajnie to nam wszystko się zazębiało.
3: To powiedzmy teraz o tej fazie medalowej. Rozumiem, półfinał przegrany, walka o trzecie miejsce i tutaj mecz wygrany. Jak to wyglądało?
4: No przegraliśmy ćwierćfinał, półfinał. Przegraliśmy znowu z reprezentacją Kambodży. Przegraliśmy 2-1 mimo wygrania pierwszego seta. Gdzieś później to powietrze uszło i niestety nie udało się tego już przechylić na naszą korzyść. No a w meczu o trzecie miejsce już wygraliśmy tak dosyć pewnie z reprezentacją Kanady. Już wszystkie siły, wiedzieliśmy, że to już ostatni mecz, wszystkie siły na pokład i po prostu ruszyliśmy na nich i już tego medalu nie oddaliśmy.
3: A powiedz, jakie jest w zasadzie zainteresowanie siatkówką na tych igrzyskach? Dużo mieliście kibiców, czy byli też Polacy?
4: Poznaliśmy Polaków, którzy startowali w innych dyscyplinach i tak jak my staraliśmy się wspierać ich, tak samo oni przychodzili też na nasze mecze, spotykaliśmy się też poza naszymi miejscami zmagań, także też się mocno zakolegowaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem w naszych poczynaniach.
3: To był twój debiut na tych igrzyskach. Skoro zawodnicy niektórzy startowali więcej niż jeden raz, czy też jest szansa dla ciebie, czy też masz taką chęć, by wystartować, no choćby w przyszłym roku, bo też będą igrzyska?
4: Tak, w przyszłym roku są troszkę inne igrzyska, bo są igrzyska samych strażaków. One odbywają się w Arabii Saudyjskiej, a kolejne igrzyska policjantów i strażaków odbywają się za 2 lata w Australii. I oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli, to również chciałbym pojechać i dalej reprezentować Polskę, Straż Pożarną i być może przywieźć worek medali.
3: Powiedziałeś w rozmowie przed anteną, że bez sensu byłoby lecieć do Stanów na sam turniej i wracać, więc jeszcze tam spędziliście kilka dni zwiedzając, robiąc to, co chcecie. Opowiedz proszę o tym, gdzie się tam wam udało wyrwać.
4: Korzystaliśmy z okazji, bo mieliśmy wypożyczony samochód na cały pobyt, więc jak była jakaś wolna chwila, staraliśmy się jak najwięcej zobaczyć, bo wiadomo, w tych Stanach jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Dlatego między innymi zwiedziliśmy NASA, destylatornię jednej z popularnych whisky. Nie wiem, czy mogę tu lokować produkt, więc tak to ujmę. Jeździliśmy też do rezerwatu oglądać aligatory. Później też przenieśliśmy się na parę dni do Miami. Tam między innymi na South Beach mieszkaliśmy, mieliśmy po drugiej stronie boiska do plażówki i też troszkę w plażóweczkę pograliśmy, trochę się pobyczyliśmy na plaży. Co ciekawe, tam było, wychodziliśmy z hotelu, po drugiej stronie ulicy mieliśmy z 50 boisk do siatkówki plażowej, coś koło tego. I było tak, że wieczorem mieliśmy problem, żeby znaleźć wolne boisko. Ostatnie wolne boisko znaleźliśmy, żeby móc sobie zagrać, coś się poruszać.
3: A powiedz proszę, tak nie tęsknisz za rywalizacją na parkietach siatkarskich? Byłeś, zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, siatkarzem długoletnim. Tutaj wskoczyłeś ponownie, czy założyłeś ponownie te siatkarskie buty? Nie chciałbyś znowu wrócić do regularnych treningów, regularnego grania, walki o punkty u nas?
4: Że tak powiem, nęcony jestem cały czas.
3: No i ja też się teraz zanęciłem.
4: Nęcony jestem cały czas, ale jednak mam podwójne obowiązki, ponieważ pracuję w dwóch pracach. No i bardziej na tym już się skupiam. Chcę się rozwijać w tych kierunkach, bo wiadomo, w tą siatkówkę też wiecznie grać nie można. A oprócz tego, że jestem strażakiem, jestem też ratownikiem medycznym. Rok temu skończyłem studia i też chcę się w tym kierunku rozwijać i nieść pomoc i po prostu stawiam teraz na te dwie rzeczy.
3: A te igrzyska to były najpoważniejsze zawody w twojej karierze? Najwyższy poziom, wiesz, taka najbardziej może medialna otoczka, taki blichtr tego wszystkiego, to było coś, co zapamiętasz i co było najważniejsze, najlepsze, najpiękniejsze?
4: No to już jest ranga mistrzowska, więc najwyższa jeszcze, można powiedzieć, że igrzyska, no to już w ogóle jako sportowca takiego niższego szczebla niż reprezentacja Polski, która gra na tych prawdziwych igrzyskach, no to to jest rzeczywiście taki najwyższy poziom. Wspomnienia na pewno zostaną. Miałem okazję grać na Mistrzostwach Europy akademickich, więc już smak takiej międzynarodowej rywalizacji znałem. No ale na rangi takiej światowej jeszcze nie miałem okazji.
3: To teraz słów kilka o tobie. Pracujesz jako strażak, jako ratownik medyczny. Strażak, Państwowa Straż Pożarna w Żaganiu, prawda?
4: Zgadza się.
3: I tam te doświadczenia siatkarskie chyba zdecydowanie się przydają, prawda? Mowa tutaj o takiej fizyczności, którą widać, no masz 3-4 metry, a ja chłop 1,50 m, to widać od razu różnicę.
4: No tak, no chłopaki też się śmieją, że ja to drabiny nie potrzebuję w pracy, bo wszystko sięgnę. Nieraz się właśnie nabijają z tego wzrostu, że wchodzę gdzieś, to się kłaniam im od razu. Także docinki oczywiście są, ale siatkówka też przygotowuje właśnie do takiej pracy, jeśli chodzi na przykład o takie współżycie w zespole, bo jednak tworzymy grupę ludzi, mamy swoją zmianę, gdzie co 3 dni spędzamy ze sobą 24 godziny. Więc też siatkówka na pewno nauczyła mnie funkcjonować w takiej grupie. No i oprócz tego wiadomo też, że lata treningów gdzieś tam przygotowały mnie do tego zawodu pod kątem fizycznym.
3: A jaki zestaw cech i fizycznych, może chyba bardziej mentalnych, jest potrzebny do pracy zarówno ratownika, jak i strażaka?
4: Na pewno odporność na sytuacje stresowe. To jest coś, że trudna sytuacja nie może mnie sparaliżować. Ja muszę być skupiony na tym, co mam robić. Nie mogę wymiękać, bo ktoś ode mnie zależy czyjeś życie, tak? Od tego, co zrobię, od mojej reakcji, od mojego też takiego chłodnego spojrzenia na sytuację. Nie mogę sobie pozwolić na paraliż czy na to, że nie będę wiedział, co mam zrobić.
3: Ta siatkówka i zarówno straż pożarna, jak i ratownictwo medyczne się w pewnym momencie musiało połączyć, w pewnym momencie musiałeś zdecydować, prawda? Z Żagania, z Rzeszowa przeniosłeś się do Żagania i tutaj założyłeś mundur strażacki. Tak to wyglądało? Tutaj rozpoczęłeś te pracę jako strażak?
4: Tak.
3: W Żaganiu, gdzie grałeś przez kilka sezonów, w Sobieskim, dodajmy.
4: Tak. Przyjechałem tu już ładnych parę lat temu, bodajże w 2019 albo 18.
3: 17 chyba, czy 18, tak? Do Żagania.
4: No, możliwe, już nawet tak. Już straciłem rachubę, tak się tu zasiedziałem. Przyjechałem właśnie, dostałem propozycję gry w Sobieskim.
3: Który swoją drogą też jest wojskowym, powiedzmy.
4: Tak, w wojskowym klubie sportowym. I podjąłem pracę na początku na basenie jako instruktor i ratownik WOPR. I pracując na basenie, pracowałem właśnie między innymi ze strażakami. I gdzieś tam jak z kolegą na przykład prowadziliśmy lekcje dla szkół, mieliśmy wolne, no to szliśmy na drugą stronę ulicy do baru na zupkę, no i siadaliśmy sobie i mieliśmy godzinkę i tak potrafiliśmy ją przegadać. Ja go też o tą straż dużo wypytywałem i w straży podobało mi się właśnie to, że jest taka duża wszechstronność, że nie skupia się tylko na jednej rzeczy, tylko to jest ogrom różnych rzeczy i różnych umiejętności, które mogę nabyć. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby właśnie inwestować w siebie, podnosić swoje umiejętności, jakieś zakresy możliwości. Dlatego też rozmawiając z nim i słuchając go, jak ta praca w straży wygląda, no stwierdziłem, że chcę być strażakiem. I tutaj też taka ciekawostka, że dzień przed złożeniem dokumentów do straży pożarnej przytrafił mi się taki wypadek, bo jechaliśmy, pamiętam, to chyba było jakieś otwarcie hali w Miliczu. Graliśmy wtedy z Wrocławiem który był pierwszoligowym zespołem.
3: Tak, jechaliśmy. Gwardia, tak?
4: Tak, z Gwardią Wrocław. Jechaliśmy na mecz. I ja na samym końcu spałem sobie na tych fotelach. Ja akurat się przebudziłem i wstałem, usiadłem i w tym momencie kierowca zahamował tak, że uderzyłem barkiem w siedzenie przed sobą i poczułem takie chrupnięcie i takie jakby on wyskoczył i wskoczył. Więc ręki do góry nie mogłem podnieść. Na następny dzień szedłem właśnie złożyć te dokumenty. Jeszcze pamiętam, że stałem w sekretariacie i komendant mnie zaczepił, bo pani, która przyjmowała ode mnie te dokumenty, mu tam powiedziała: panie komendancie, tu jest kandydat, siatkarz, który będzie się starał do nas do pracy. Ja mówię, no różnie, wie pan, różnie to może być, bo właśnie wczoraj miałem taki wypadek i nie wiem, czy będę mógł się w ogóle podciągać na tych testach sprawnościowych. A on mówi, to będziesz się na jednej ręce podciągał. Ja mówię, no dobra, tylko mi musicie wtedy razy dwa zaliczać, nie? I się tak pośmialiśmy. I rzeczywiście, jakieś dwa tygodnie później miałem te testy sprawnościowe. I pamiętam, że nad chwytem to w ogóle nie mogłem się zawiesić na drążku. Więc gdyby to było wojsko, to by nie przeszło, bo tam tylko nad chwytem można się podciągać. Tutaj dzięki Bogu można było się podciągać też pod chwytem. Jakoś te ograniczenia barku pozwoliły mi na to. Udało mi się podciągnąć, później na bieganiu trochę to podciąganie jeszcze nadrobić i udało mi się do tej straży dostać.
3: No to ostatecznie, jak widać, można wszystko nawet na jednej ręce. W żaganiu spędziłeś chyba najwięcej lat ze swojej siatkarskiej przygody, kariery, prawda? Bo tam bezpośrednio z żagania chyba przeniosłeś się do klubu, który się nazywa AZ Iwanicy Gubin. Czy nazywał? Bo
4: nazywał od tego sezonu, oni się chyba jakoś tam inaczej nazywają. To było też tak, że ja niestety rozpocząłem sezon w Sobieskim. Niestety w sensie takim, że musiałem go przerwać, ponieważ byłem na pierwszym roku studiów z ratownictwa medycznego i po prostu te mecze i treningi kolidowały mi z zajęciami i musiałem wybrać, czy chcę zdobyć kolejny zawód, czy dalej grać w siatkówkę. Jednak mimo długiej walki w głowie wygrał rozsądek i postawiłem na studia. To pamiętam, że już jeszcze dobrze nie skończyłem grać w żeganiu, a już pisali z Gubina, że słyszeli, że jestem wolny, ale mówię, nie, ja się tutaj muszę teraz skupić na studiach, bo to jest mój priorytet.
3: O tam w Gubinie, przepraszam, mówiłeś jeszcze.
4: Ale po nowym roku, gdzie te sprawy ja też trochę powyciągałem, że tak powiem, mój dobry znajomy Piotrek Sajdek, z którym też lata grałem właśnie w żeganiu, zadzwonił i mówi: Janis, przychodź, bo musimy drugą ligę zrobić w Gubinie. No i pewnym osobom się nie odmawia. Mówię, ile mogę, to pomogę. No i zdecydowałem się, zagrałem tam, nie pamiętam, z dwa, może trzy ostatnie mecze rundy zasadniczej i pojechaliśmy na turnieje o awans. Pierwszy turniej wygraliśmy, później decydujący turniej, decydujący mecz, przegraliśmy tam, pamiętam, po walce ten mecz o awans do drugiej ligi, no ale mówiłem tam chłopakom zarządu, mówię, chcecie drugą ligę, piszcie do związku, składajcie akces, mówię, teraz z tej grupy tutaj, gdzie Lubuska siatkówka występuje, mówię, spadł Gorzów, Astra awansowała, dwa miejsca się zrobiły, mówię, może dostaniecie. No i rzeczywiście oni dostali zgodę na udział w tej drugiej lidze, ale to też było późno, więc tak na szybko, na ostatnią chwilę kleili skład. No i wystartowali w tej drugiej lidze, no ale ciężko im tam było. No i znowu przyszło, po nowym roku dzwoni Piotrek, mówi: Janis, dawaj, bo trzeba drugą ligę utrzymać. Tam

0: ciebie, żebyś znowu założył siatkarską koszulkę, buty Astra, Stylon?
1: Nie, myślę, że nawet na Stylon bym się nie zdecydował, no bo to też nie pogodziłbym z pracą. Myślę, że jestem spełniony. Tutaj jakieś takie dodatkowe turnieje zagrać. Tym bardziej, że to jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Ale też mam możliwość uczestniczenia w treningach drugiej ligi, więc nawet jeśli bym chciał, mogę sobie na trening do żagania podjechać. Tak, tam zawsze mnie z otwartymi rękami przyjmą, żeby pomóc ich tam w treningu. Nie ma najmniejszego problemu, więc opcja, żeby się poruszać, jest. Opcja, żeby w razie jakiegoś pożaru ich też wspomóc, też jest. No ale na razie na tym się nie skupiam. Skupiam się na swoich obowiązkach służbowych i zawodowych, a tą siatkówkę to taki dodatek.
0: No to Patryk, czego ci życzyć?
1: No przede wszystkim zdrowia.
0: Proszę bardzo, życzę zdrowia. Czego jeszcze?
1: Myślę, że to wszystko. Będzie zdrowie, to wszystko sobie jakoś tam wypracujemy.
0: Patryk Kozdroń, no, były siatkarz, ale dla mnie to tam aktualny. Skoro masz możliwość jakiegoś trenowania, to powiedzmy, że nadal aktualny ratownik medyczny i strażak w studiu Radia SK. Dzięki wielkie, Patryk.
1: Dzięki ślicznie.
2: SK 106.6.
3: Jak wygląda praca przewodnika turystycznego? O tym opowiada Mateusz Greczyło-Szema.
4: Cześć, Mateusz.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówimy sobie na ty, bo się znamy, także nie będziemy sobie panować. Mateusz, a propos właśnie tych wycieczek i twojego bycia przewodnikiem, chciałbym od tego zacząć, bo specjalizujesz się w grupach zorganizowanych, a tych grup jest coraz więcej.
5: Tak, Zielona Góra, województwo lubuskie, coraz częściej cieszy się coraz większą popularnością wśród biur podróży, organizatorów wyjazdów grupowych, czy to wewnątrz kraju, czyli z Polski grupy, jak i również zagranicy, które przyjeżdżają do naszego miasta. Mamy teraz już taki czas, kiedy te grupy zaczynają witać do naszego miasta. Tak naprawdę majówka rozpoczęła ten sezon grupowy w naszym mieście, kiedy tutaj przyjeżdżają do naszego miasta. Maj-czerwiec, no to jest taki moment, kiedy dużo przyjeżdża grup szkolnych ze ściennych województw i tutaj korzystają z tych walorów turystycznych naszego miasta i regionu.
4: Właśnie miałem cię pytać, w jakich terminach najczęściej przyjeżdżają. Rozumiem, że zaczynamy gdzieś od majówki, tak przyjmując jako start sezonu, powiedzmy, grupowego. I do kiedy takie grupy można spotkać w Zielonej Górze?
5: No, taki wysoki sezon, można powiedzieć, można podzielić na dwie części w Zielonej Górze, w naszym regionie. Jeżeli chodzi oczywiście o grupy turystyczne, to jest maj, czerwiec, kiedy no, grupy chętnie podróżują, wybierają się do naszego miasta. No i później wrzesień, czyli też związany z dużym świętem wina, które jest organizowane w naszym mieście, ale na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ten sezon turystyczny się rozciąga. To nie jest tak, że grupy przyjeżdżają tylko do nas maj, czerwiec i we wrześniu, ale tak naprawdę przez cały rok podróżują. Mamy grupy, które i w lutym, i w marcu, więc w każdym miesiącu starają się przyjeżdżać do naszego miasta. Są grupy, które też lubią troszeczkę bardziej zimowe okresy, czyli listopad, grudzień, wtedy też przyjeżdżają do Zielonej Góry, więc, ale takie największa ilość tych grup, które przyjeżdżają do naszego miasta, to maj, czerwiec.
4: A jakie grupy najczęściej odwiedzają Zieloną Górę? Z kim macie najczęstszy kontakt? Skąd są ci ludzie?
5: Patrząc na to, co jest najbardziej popularne w naszym kraju, ale nie tylko, bo i w Europie, no to oczywiście grupy szkolne, czyli ta współpraca z biurami podróży, ze szkołami, którzy organizują takie wyjazdy i tutaj przyjeżdżają. Mamy też grupy osób dorosłych, seniorów, którzy też chętnie poznają Polskę. Ta moda na Polskę, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, więc chętnie poznajemy różne ciekawe miejsca, a jednym z nich jest oczywiście Zielona Góra i nasze województwo lubuskie, ale są też grupy takie mniejsze, kameralne, na przykład goście konkretnych firm, które zapraszają delegacje do naszego regionu, no i korzystają z

0: przewodnickich, chcą pokazać nasze miasto, więc takie grupy też tutaj obsługujemy.
1: A jakie atrakcje najczęściej wybierają turyści? O co najczęściej pytają właśnie grupy?
0: Jeżeli chodzi o grupy turystyczne, no to pytają o cały wachlarz możliwości. Jeżeli są to grupy szkolne, no to najczęściej wybierają takie atrakcje, które będą się cieszyć dużym zainteresowaniem dla młodzieży, dla uczniów, czyli czegoś doświadczą, coś poznają. No i takie miejsce w Zielonej Górze również mamy, takie jak Planetarium Wenus, Centrum Przyrodnicze, czyli takie interaktywne miejsce, gdzie no coś uczniowie doświadczą, coś wywiozą cennego, czy cieszą się fajną popularnością takie miejsca, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty. Na przykład zawodów ginących w Muzeum Etnograficznym. Tam, gdzie mamy krainę słodkości, czyli mamy coś, gdzie angażujemy uczniów, ale dodatkowo oczywiście wybierają takie miejsca jak Palmiarnia, która jest wizytówką Zielonej Góry, Park Winny, Szlak Bałsikowy, który też się cieszy dużą popularnością. Więc to jeżeli chodzi o grupy szkolne. Grupy osób dorosłych chcą zobaczyć te najważniejsze zabytki danego miasta, czyli nie chcą ominąć ratusza, konkatedry, obiektów sakralnych, ale też chcą zobaczyć ciekawe miejsca i takie na przykład jest Park Książęcy Zatonia, który się cieszy, no już można powiedzieć, jest już rozpoznawalny nie tylko wśród mieszkańców Zielonej Góry, regionu, ale też turystów, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, czy to grupy turystyczne, biura podróży, często korzystają z tego miejsca. Mamy i ciekawy ogród botaniczny, więc tych atrakcji moglibyśmy wymieniać. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że grupy nie zwiedzają tylko Zielonej Góry, ale często też okolice naszego miasta.
1: Wy jako informacja turystyczna, wiem, że oferujecie usługi przewodnickie, macie to jakby w swoim cenniku, w swojej ofercie. Opowiedz proszę coś więcej o tym, jak to wygląda w praktyce. Dzwoni, nie wiem, jakiś przedstawiciel grupy, chce przyjechać, wypytuje was o to, co warto zobaczyć i wy robicie jakby cały plan wycieczki dla takiej grupy. Ty się tym zajmujesz.
0: Jeżeli chodzi o współpracę z biurami podróży, no jest ona dla nas dość istotna. Okres taki jesienno-zimowy to jest taki dobry okres, żeby zaplanować wyjazdy, czyli od listopada do marca to jest ten okres, kiedy jesteśmy w stałym kontakcie z biurami podróży, z instytucjami, z uniwersytetami, fundacjami, stowarzyszeniami, które organizują takie wyjazdy. No i pomagamy w planowaniu tego przyjazdu, czyli w oparciu o te atrakcje turystyczne, produkty turystyczne, jak na przykład pobyt na winnicy, rejsy po Odrze, czyli kompleksowo te wszystkie atrakcje wkomponowujemy w program, no i taką ofertę przygotowujemy dla biur podróży, która później ją oczywiście dopracowuje poprzez ustalenie transportu. Też pomagamy znalezieniem obiektu noclegowego, miejsca, gdzie grupa może skonsumować obiad, więc tak kompleksowo staramy się ten program ułożyć. My jako informacja turystyczna nie jesteśmy biurą podróży, czyli nie zajmujemy się stricte taką organizacją kompleksową w taki sposób, że zapewniamy ubezpieczenie, transport, ale pomagamy, czyli w takiej formie, że jesteśmy w kontakcie z biurami i ten program, no jesteśmy tutaj na miejscu, więc też korzystamy z tego doświadczenia, co warto w danej grupie uwzględnić. Są grupy, które chcą w sposób taki lightowy pozwiedzać miasto, więc wtedy też oczywiście takie programy dostosowujemy, więc każdy program dostosowujemy do potrzeb, możliwości grupy. No także jak ci goście wyjadą z Zielonej Góry, to będą chcieli ponownie wrócić, ale będą zadowoleni z takiego wyjazdu.
1: Ale z tego co wiem, macie też gotowe pakiety, które możecie oferować takim grupom. Bo rozumiem, indywidualne podejście najważniejsze, ale też pakiety, które można sobie po prostu wybrać. Czy jakieś szlaki opracowane przez was, też widziałem, świetna rzecz.
0: wzorem już lat tutaj takiego doświadczenia pracy z biurami, oczywiście stworzyliśmy już takie, można powiedzieć, pakiety dla grup turystycznych, które obejmują tutaj Zieloną Górę i najbliższe okolice. Takie programy dla grup, które w formie drukowanej mamy dostępne w punktach informacji turystycznej, czy na targach turystycznych, czy jak jeździmy po biurach podróży, bo również z takimi programami dla grup, z takim materiałem jeździmy po biurach podróży w Polsce, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie i takie oferujemy. No te programy dla grup zawierają to, co mamy najlepszego do pokazania, czyli mamy tam od klasycznego spaceru po mieście, czyli od palmiarni, przy Ziągórski Deptak, przy Muzeum Ziemi Lubuskiej, uwzględniając też wizytę w tym miejscu na Stary Rynek do ratusza. Mamy taki program, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność obsłużyć blisko 250 grup, które przyjechały do Zielonej Góry razem z naszymi przewodnikami, z którymi współpracujemy.
1: I to są grupy, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, to są tylko te grupy, o których wy wiecie, bo to są też grupy, które przyjeżdżają na własny rachunek, także można założyć, że tych grup jest jeszcze więcej.
0: Tak, to nie są wszystkie grupy, warto to podkreślić, że nie są to wszystkie grupy, które tylko przyjeżdżają do Zielonej Góry, bo jest wiele grup, które mają swoich pilotów, swoich przewodników, z którymi tutaj przyjeżdżają i nie muszą korzystać, nie ma obowiązku korzystania z oferty informacji turystycznej, ale coraz więcej grup z tego korzysta, ale z innych instytucji również, z bezpośrednich kontaktów, więc są biura, które już systematycznie wysyłają do nas grupy, więc też już znają Zieloną Górę, mają ją w stałej ofercie, więc tych grup jest na pewno zdecydowanie więcej. Ale jeszcze wrócę do tego wątku o programie, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku, to Szybka Lampka. To takie zwiedzanie Zielonej Góry w pigułce, czyli poznanie tych najważniejszych zabytków, historii, ciekawostek o naszym mieście, regionie, a na koniec zwieńczenie degustacją produktów regionalnych, czyli odwiedzeniem takiego klimatycznego miejsca, gdzie można było coś ciekawego, takiego lokalnego skosztować, no bo często chcemy to posmakować kuchnia. Tutaj między innymi taki ciekawy szlak kulinarny, który powstaje w województwie lubuskim w oparciu o producentów regionalnych, no i to też biura podróży, grupy turystyczne chętnie z tego korzystają, więc to też ciekawe miejsce. No i mamy oczywiście winnice, mamy rejsy, tak jak wspomniałem, Zatonie, Ochle. No moglibyśmy szerzej o tym opowiadać, ale też obserwujemy, że grupy nie tylko zatrzymują się w Zielonej Górze, ale też zwiedzają cały region. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że coraz więcej grup nie tylko tak tranzytowo przyjeżdża przez województwo lubuskie, tylko się zatrzymuje na dłużej, na 2-3 noce. No wtedy korzystają oczywiście z poznawania i południa województwa lubuskiego, począwszy od Łęknicy, Żagania, Żar, aż po północ Gorzów, Wielkopolski, Park Narodowy Ujście Warty, no i to po Jeziorze Lubuskie, które też jest taką perełką wśród grup turystycznych, które chętnie i do Łagowa się wybiorą, do Lubniewic, więc rozszerzenie tej oferty jest dla nas oczywiście bardzo istotne.
1: To też bardzo cieszy, bo już nie chcemy być dłużej tylko tranzytowym województwem. Już dawno nie jesteśmy, a to co mówisz tylko udowadnia, że Lubuskie no, jest coraz poważniej postrzegane przez turystów jako miejsce, gdzie można nie tylko przejechać albo spędzić jeden dzień, ale tych dni nawet kilka. No i też to jest ogromna, uważam, zasługa waszej informacji turystycznej. Mateusz, a wracając jeszcze do tego, że jesteś pilotem, tak z ciekawości podpytam. Załóżmy, że słucha nas ktoś, kto też chciałby być pilotem wycieczek, tak? Są studenci, są osoby, które na tym punkcie gdzieś tam siebie widzą w przyszłości. Są jakieś kursy u nas w regionie, jakieś możliwości, żeby taką nie wiem, licencję, czy jak to nazwać, taką nie wiem, legitymację, czy licencję pilota wycieczek wyrobić, czy zdać jakiś kurs, jak to wygląda w praktyce?
0: Jeżeli chodzi o praktykę, to zawód pilota, przewodnika jest bardzo ciekawym zawodem. Od tego rozpocznę. Kontakt z ludźmi, przekazywaniem wiedzy, ciekawostek. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem miasta, regionu i chciałby się podzielić swoją wiedzą, to jest taka oczywiście możliwość. Jeżeli chodzi o zawód pilota, przewodnika, no to musielibyśmy się cofnąć do 2014 roku, kiedy ten zawód został uwolniony. czyli nie ma już żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być przewodnikiem, kto może być pilotem wycieczek, ale oczywiście no, będąc w stałym takim kontakcie z biurami podróży czy z grupami, często chętnie jednak takie podmioty jak na przykład Wyzierzona Góra, informacja turystyczna, która współpracuje z przewodnikami, z pilotami wycieczek, którzy na nasze zlecenie oprowadzają właśnie grupy turystyczne, zachęcamy do wzięcia udziału w takich kursach. To są kursy już nie takie jak kiedyś, bo organizowane przez Urząd Marszałkowski, które trwały konkretną ilość godzin i trzeba było na tych zajęciach, na tych wyjazdach być obowiązkowo, ale w tym roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, bo chcemy tą wiedzę przekazywać tak, aby szkolić nowe osoby w tej branży i razem z Biurem Podróży i z PTTK Zielona Góra zorganizowaliśmy taki kurs pilota wycieczek, który trwał miesiąc czasu, można było się na niego zapisać i tam przeprowadzaliśmy zajęcia i merytoryczne, te, które takie budowanie podstawowych informacji o tym, jak obsługiwać grupy turystyczne, jak się przygotowywać do tego zawodu, a później też realizowaliśmy wyjazdy już po Zielonej Górze, okolicach, czy nawet do innych miast, tak aby no, złapać ten kontakt z mikrofonem, więc jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, no to warto śledzić, bo myślę, że te kursy będziemy w następnych latach również wspólnie tutaj z podmiotami z Zielonej Góry realizować, tak aby tą kadrę pilotów, przewodników rozszerzyć. Ja sam osobiście nie lubię się chwalić, ale między innymi no, takie kursy tutaj ukończyłem we Wrocławiu na przykład, więc różne instytucje w Polsce, w różnych miastach organizują takie kursy.
1: A jak nasz region, już nawet nie mówię o samej Zielonej Górze, ale o województwie lubuskim, jak wygląda pod kątem ilości przewodników? Brakuje nam tych przewodników, czy myślisz, że jest ich wystarczająco dużo?
0: Jeżeli chodzi o grono przewodników, to jest to spora ilość osób, która oprowadza grupy turystyczne. Między innymi w województwie lubuskim mamy Stowarzyszenie Przewodników Województwa Lubuskiego.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Mamy przewodników, którzy współpracują z biurami podróży, z PTK Zielona Góra, z Wizy Zielona Góra, czy z różnymi informacjami, bo tych warto też podkreślić, że w województwie lubuskim mamy kilkanaście informacji turystycznych, którzy też mają na pewno osoby, które chętnie po danym mieście oprowadzą, czy to stowarzyszenia, czy właśnie informacje turystyczne, no bo gdzie byśmy nie zajechali, czy na przykład do Żagania, do Łęknicy, to tam mamy lokalnych przewodników, mamy przewodników w naszym regionie muzealnych, w obiektach muzealnych, mamy przewodników no, w międzyrzeckim rejonie umocnionym, więc w różnych miejscach mamy tych lokalnych pasjonatów, miłośników turystyki i tego oprowadzania grup.
1: To, że trzeba mieć pasję, żeby być pilotem czy przewodnikiem, to jest rzecz oczywista, bo wspomniałeś, że zawód jest ciekawy, ale zapewne też trudny, bo zapanować nad grupą, a grupy bywają oczywiście różne, no trzeba mieć i trochę talentu i na pewno dużo wiedzy, no i chyba niekiedy trochę cierpliwości.
0: Ta wiedza jest na pewno istotnym elementem, ale na pewno podejście do ludzi, kontakt z ludźmi, cierpliwość tutaj jest, no myślę, że jednym z takich elementów, ale przekazywanie wiedzy, ten kontakt z osobami, gdzie możemy trzymać ciekawe informacje, różnymi takimi przysłowiowymi atrakcjami możemy się wymienić, tak? Możemy się wymienić ciekawymi spostrzeżeniami, doświadczeniem, więc to jest na pewno bardzo istotne. No jest kilka elementów, o których warto pamiętać, o asertywności, o chęci odpowiedzenia na pytanie, ale to bardzo przyjemna praca.
1: Wiesz co, chciałbym teraz wrócić jeszcze na chwilę do samej współpracy z biurami podróży, o której wcześniej wspominałeś. Powiedz mi, jakie elementy powinny znaleźć się w takiej ofercie kierowanej do biura podróży? Na co biuro podróży patrzy? Pytam o to dlatego, że też osobiście uważam, że ta turystyka grupowa no jest, powinna być przyszłością, może duże słowo, ale na pewno powinniśmy iść w tym kierunku, bo jeżeli chodzi o detaliczną, to jest okej, ludzie przyjeżdżają, tego nawet trochę nie wiemy, kto przyjeżdża, no ciężko to jakby zliczyć, ale jak już przyjeżdża grupa jedna, druga, dziesiąta, czy dwusetna, jak wspomniałeś, no to już się robi ilość i myślę, że w tym kierunku warto się rozwijać, a biura podróży chyba bywają grymaśne i też mają swoje wymagania i oczekiwania od takiej oferty.
0: Jeżeli chodzi o biura podróży, o instytucje, które organizują głównie tour operatorzy, pośrednicy turystyczni takie wyjazdy, oczywiście mają oczekiwania, bo też te oczekiwania są od klientów. Jak już jedziemy do danego regionu, no to chcemy zobaczyć to, co mają i najlepsze, spotkać się z mieszkańcami tego regionu, czyli z tymi przewodnikami lokalnymi, którzy opowiedzą o tym danym mieście, regionie, ale dla biur podróży też to zadowolenie klienta będzie, jak wszystkie elementy składające się na taką ofertę, one spełnią oczekiwania i to między innymi na przykład jest baza noclegowa, która jest bardzo istotna pod grupy turystyczne, czyli te obiekty, które znajdują się w Zielonej Górze, kategoryzowane, ale też obiekty, które są w stanie pomieścić grupę. To jest jeden z elementów bardzo ważnych, czyli czy ta turystyka grupowa będzie w danym mieście czy regionie, zależy, czy jesteśmy w stanie przyjąć taką grupę na noc. I to, no tutaj Zielona Góra ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o tą dostępność obiektów, miejsc dla grup, ale już coraz więcej też powstaje, więc to jest na pewno, to na pewno cieszy. Na pewno wyżywienie. To też jest taki element, który też wpływa na pewno na atrakcyjność i tutaj to spakowanie kuchni, produktów regionalnych wpływa na atrakcyjność. Dostępność komunikacyjna, czyli drogi, no to województwo lubuskie ma świetne. Atrakcje turystyczne, które cały ten program wzbogacają, czyli nie da się tutaj nudzić, ale też nie będę ukrywać, że nie jesteśmy Krakowem, Warszawą, gdzie będziemy się śpieszyć z atrakcji do atrakcji, ale będziemy bliżej natury, będziemy mogli spokojniej, w sposób taki ciekawy spędzić ten czas i to biura podróży coraz bardziej doceniają. Już ta moda na Polskę to też jest w ostatnich latach bardzo zauważalna, że kiedyś biura wysyłały grupy na południe Europy, na zachód, do ciepłych krajów, ale chętnie korzystają z tych też dostępności w Polsce. No i województwo lubuskie poprzez swoją naturę, jeziora, lasy, czyli tą taką przyrodniczą część i wzbogaconą z zabytkami i atrakcjami jest bardzo atrakcyjna. Te imprezy, które się odbywają w Zielonej Górze i w okolicach, one wzbogacają to takie przekonanie biur, że warto wysłać grupę w tym terminie, no bo jak już jedziemy, no to chcemy wziąć udział w jakimś wydarzeniu, kiedy miasto, region żyje, no i festiwal otwartych piwnic, winnic, to można byłoby sobie zadać pytanie, że dwie imprezy w tak krótkim czasie, ale to rozszerza ten kalendarz imprez i to jest istotne. Potem mamy lipiec, sierpień, lato muszelakich, potem mamy winobranie, ten taki boom turystyczny i ta majówka już pokazała, że te biura podróży, patrząc na, porównując różne miejsca, regiony, jak zaobserwowali, że w Zielonej Górze mamy fajny festiwal, gdzie grupa odwiedzając zabytki, atrakcje Zielonej Góry, jeszcze będzie mogła zobaczyć coś, co nie jest na co dzień dostępne w danym momencie, czyli te historyczne piwnice winiarskie, a gdzie nie pojedziemy, no to Zielona Góra, województwo lubuskie, pierwszy taki z myślą to oczywiście tradycje winiarskie, to chętnie przyjechali, więc to był taki pierwszy, taki, tak jak wspomniałeś, taki boom właśnie, gdzie te grupy przyjechały. Przewodnicy mieli pracę, więc też dzięki temu mogli już powolutku rozpocząć ten sezon, no bo teraz już mamy de facto grupę za grupą, która tutaj przyjeżdża do Zielonej Góry, więc te imprezy, one na pewno wzbogacają taką ofertę, czyli już przy planowaniu terminów, kiedy warto zorganizować taki wyjazd do Zielonej Góry, no to często biura podróży szukają takich wydarzeń, które urozmaicą często wieczór, bo jak grupa się zanocuje w bliskiej odległości od centrum miasta, czy w centrum miasta, no to później jak już zrealizuje cały program, to uczestnicy takiej grupy mogą wyjść sobie na miasto i jeszcze indywidualnie też pozwiedzać takie piwnice, czy wziąć udział w koncertach, które były organizowane, więc to na pewno dla biur podróży jest bardzo istotne.
1: A wy jako informacja informacja turystyczna, w jaki sposób wspieracie te wydarzenia? Uczestniczycie w nich jako współorganizator? Jak to wygląda?
0: My jako informacja turystyczna, jako Wizy Zielona Góra, oczywiście zajmujemy się promocją imprez, takich imprez nie tylko winiarskich, tylko wszystkich, które się odbywają w naszym mieście i regionie. Między innymi teraz najbliższą sobotę mamy stulecie mostu, otwarcie mostu Bojhalta w Cigacicach, więc tych imprez jest coraz więcej. Oczywiście jako informacja turystyczna, jak jesteśmy w kontakcie z biurami podróży, czy jeździmy na targi turystyczne, no to mamy tą ofertę imprez winiarskich, które się odbywają w naszym mieście. No i coraz więcej osób tą Zieloną Górę z tego oczywiście kojarzy. No ale my staramy się, żeby też te biura korzystały z tradycji winiarskiej, z tych atrakcji jak winnice. No ale też mamy w formie aktywnej, jak ktoś chce aktywnie spędzić czas, to mamy też wiele obiektów, gdzie można aktywnie spędzić, czy to baseny, akwaparki, czy wycieczki rowerowe, bo takie grupy też się zdarzają, które chcą w formie aktywnej spędzić czas i wyjeżdżają do danego miasta, a potem na rowerach jeżdżą na przykład, więc oczywiście też takie rzeczy są dla nas ważne, a jeżeli chodzi o imprezy, to oczywiście w związku z tym, że one wzbogacają miasto, to my oczywiście zajmujemy się ich promocją i jesteśmy w stałym kontakcie, mamy mapki, mamy ulotki, które zapraszają do wzięcia udziału w tych imprezach.
1: Wspomniałeś o turystyce rowerowej, także muszę Cię o to dopytać, bo macie jedno z Waszych haseł, brzmi wkręć się w Zieloną Górę, jest nieprzypadkowe, fajna zabawa, gra słowem. Opowiedz trochę więcej o tej turystyce rowerowej, bo z roku na rok ta infrastruktura jest coraz fajniejsza, nie tylko w Zielonej Górze, ale i w okolicach. Nasze miejscowości się ze sobą łączą tymi ścieżkami. Można już podróżować naprawdę po dużym obszarze. To już są dziesiątki, jak nie setki kilometrów ścieżek i tras. Jak wygląda dzisiaj Zielona Góra, jeżeli chodzi o turystykę rowerową?
0: Jeżeli chodzi o turystykę rowerową, to hasło wkręć się Zieloną Górę, to można na różne sposoby
1: nie
0: interpretować,
1: tylko
0: bo może być korkociągiem, a może być oczywiście rowerowe i takie fajne spędzenie czasu. No i to widzimy, że to staje się takim już dużą popularnością, cieszy się ta turystyka rowerowa, dostępność tutaj tras rowerowych, profesjonalnych tras z miejscami obsługi rowerzystów podróżnych na dwóch kółkach, miłośników dwóch kółek. No i tak naprawdę jadąc od północy miasta, ale to nie jest zamykanie się w granicach danego miasta czy powiatu, tylko te ścieżki wychodzą już poza takie granice, gdzie od Sulechowa przez Cigacice, Zielona Góra, dojedziemy do Zatonia, do Nowej Soli, a z Nowej Soli skierujemy się w kierunku Wielkopolski i Wolsztyna, czy Żagania i Szprotawy. Więc ta oferta rowerowa jest coraz bardziej atrakcyjna. No i widzimy, że coraz więcej osób z tego chętnie korzysta na dwóch kółkach, no bo wtedy możemy i fajnie, aktywnie spędzić czas, a jeszcze zobaczyć fajne miejsca. I to jest bardzo, bardzo fajne, że poznawanie miasta właśnie z tego poziomu rowerowego.
1: Z tego co pamiętam, to Wy też jako pracownicy informacji turystycznej macie tą zajawkę rowerową. Niekiedy jedziecie po prostu w teren, żeby obadać, czy jak to mówią młodzi, obczaić jakieś nowe szlaki, nowe ścieżki, czy przejechać się, zobaczyć, tam wszystko na pewno jest w porządku. No także chylę czoła, bo to jest już prawdziwa pasja.
0: Staramy się być na bieżąco, więc jak trzeba coś sprawdzić, to jesteśmy gotowi. No między innymi szlaki piesze, szlaki Nordic Walking, które też mamy w takiej swojej opiece i znakujemy, stawiamy teraz tablice informacyjne, więc dla tych miłośników turystyki aktywnej tą ofertę rozszerzamy, ale nie zrobimy czegoś, jak czegoś samemu nie sprawdzimy. I tak samo jest przy grupach turystycznych, na przykład, że jak sprawdzimy, że tutaj autokar może zaparkować, to wtedy wiemy, że tam ten autokary kierujemy. I tak samo jest ze ścieżkami rowerowymi. Jeżeli chcemy coś polecić, jakąś fajną trasę rowerową, no to wcześniej staramy się ją przejechać, żeby też wiedzieć o tych wszystkich elementach takiej trasy. No a tutaj w Polsce chętnie wiele osób naprawdę na tych rowerach przyjeżdża i chętnie z tego korzysta.
1: A powiedz, wspomniałeś też o targach. Wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii promocji Zielonej Góry, regionu, którą na co dzień robicie. Promocja to jest wiadomo suma małych kroków, różnych, w różnych kierunkach, ale skupmy się na samych targach, bo no jeździcie, wiem, bo też jeżdżę, często się widzieliśmy. Jak Ty oceniasz dzisiaj? Bo wiadomo, targi się trochę zmieniały, tak, na przestrzeni lat. Może się trochę kurczą, może zmieniła się delikatnie formuła, ale branża dalej chce się spotykać. Ludzie dalej chętnie przychodzą po tą przysłowiową ulotkę, chociaż zrobiło się trochę bardziej teraz interaktywnie. Jak ty na przestrzeni tych lat, twojego doświadczenia oceniasz jakby efektywność takich wyjazdów na targi? Niedługo widzimy się w Szczecinie, widzieliśmy się we Wrocławiu, także no moim zdaniem jeździć trzeba, warto bywać, żeby nic o nas bez nas, warto też się pokazywać trochę w branży i wychodzić z tą ofertą w duże miasta, które są stolicami swoich regionów. Nie chcę odpowiadać za ciebie, dzielę się teraz swoimi jakby przemyśleniami. A jak ty oceniasz taki wyjazd? To jest efektywne, to jest warte, no jednak to jest trochę wysiłek, tak? To jest kilka dni ciągłych rozmów, człowiek naprawdę może być po tym wszystkim trochę zmęczony, tych setek rozmów z różnymi ludźmi, bardzo różnymi ludźmi. Jak ty oceniasz targowe wyjazdy?
0: Udział w targach turystycznych, tak jak też podkreśliłeś, on jest istotny z tego elementu, żeby być w stałym kontakcie z tą branżą turystyczną. Integracja środowiska turystycznego jest bardzo ważna i my też to zawsze podkreślamy. Między innymi organizując Zielonogórskie Forum Turystyki tutaj w Zielonej Górze, które właśnie miało na celu taką integrację tego środowiska szeroko rozumianej turystyki, bo to nie są tylko przedstawiciele danych atrakcji, tylko też przedsiębiorcy, którzy też wpływają na atrakcyjność miasta, regionu. A wracając do wątku udziału w targach turystycznych, no to jest na pewno bardzo istotny element, żeby tutaj pokazywać tą ofertę, a mamy już co pokazać i to widać właśnie na przestrzeni lat, że możemy coś ciekawego zaproponować, pokazać, zachęcić do przyjazdu. Jeżeli chodzi o targi turystyczne, no to jakby nas tam nie było, to by później było, że tych danego miasta, regionu nie ma, to nie jadę tam, więc pokazanie się jest na pewno bardzo istotne. Na pewno te kontakty takie, jeżeli chodzi o to, ile osób przyjedzie po takich targach, ale zostanie taka pamięć, że to Zielona Góra, województwo lubuskie było.
2: SK 106,6. SK 106,6.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

0: promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.

0: SK 106 i 6.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.